0: SK Lublin.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emockę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modli.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Radiowska Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Lubelskie jako pierwsze województwo w Polsce otrzymało zgodę na uruchomienie unijnych funduszy

0: 2 431 milionów euro. Z tych 2 431 milionów euro Komisja Europejska, mając na względzie wojnę na Ukrainie i przygotowanie się tej wschodniej części Unii Europejskiej do ewentualnej wojny, nakazała wszystkim krajom utworzenie w naszym przypadku z tych 2 431 milionów 10% funduszu na rzecz tych rzeczy związanych z przygotowaniem województwa regionu do ewentualnego konfliktu zbrojnego. Czyli 10% z 2 431 milionów to jest prawie 250 milionów euro. Te 250 milionów euro myśmy podzielili tutaj, pani dyrektor, mając na względzie nasze sugestie zarządu, podzieliła 25 maja Komisja Europejska, jak to mówią kolokwialnie, chlepnęła nam ten podział tych środków, tych 250 milionów euro. No i mamy finał 6. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz podpisała w imieniu rządu polskiego oficjalną zgodę na realizację tych priorytetów obronnościowych. Mamy 5 priorytetów obronnościowych. To są małe, średnie przedsiębiorstwa i duże, czyli przemysł obronny. Kwota 35 milionów euro. To jest kwota, która pozwoli na przykład na otworzenie jakiejś tam linii produkcyjnej, która będzie produkowała zarówno na cele cywilne, jak i wojskowe, czyli tak zwane dual use, ale nie wykluczamy tutaj, że jeśli zgłosi się firma, która produkuje stricte elementy wojskowe, do wojskowości, jakieś elementy dronów czy innych bojowych, to też będzie mogła skorzystać z tych pieniędzy. Kolejny segment to jest infrastruktura krytyczna, czyli to jest doposażenie szpitali, przebudowa, nowoczesne pogotowie ratunkowe. To na wypadek konfliktu, sami państwo wiecie, jest kluczowe. 125 milionów euro, czyli prawie 500 milionów złotych. No i oczywiście także ten priorytet związany z bezpieczeństwem wodnym, to będzie chyba 35 milionów euro, tak? Czyli stacje uzdatniania wody. Pamiętajmy, że woda w konflikcie zbrojnym i bezpieczeństwo wodne to są kluczowe rzeczy. Pozostają 2 priorytety. Priorytety Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, czyli to są te projekty miękkie, gdzie trzeba przygotować ludność na wypadek wojny, czyli różnego rodzaju szkolenia w ramach obrony cywilnej, taki paraobrony cywilnej w ramach bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, a także tutaj jest jeden taki fragmencik 10-milionowy euro pod tytułem dekarbonizacja, czyli to, co się wiąże z Zielonym Ładem, czyli żeby przygotowywać ludzi z tych elementów, gdzie pracują gospodarki tej emitującej, na przekwalifikowania do tego, by mogli spokojnie, suchą nogą przejść tą dekarbonizację. To jest całe te 250 milionów euro.
1: W harmonogramie mamy 12 naborów na całą alokację. 5 z nich już ogłosimy w czerwcu, mówi Anna Brzyska z Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi.
2: Chciałabym podkreślić, iż uzgodnienie kontraktu programowego pomiędzy samorządem województwa lubelskiego a ministrem funduszy polityki regionalnej stanowi kluczowy etap we wdrażaniu środków unijnych, w tym przypadku środków przeznaczone na cele obronnościowe. To właśnie województwo lubelskie, tak jak pani minister na spotkaniu w środę powiedziała, przecierało szlaki ze zmianą i aktualizacją kontraktu programowego. Ten kontrakt programowy wskazuje na kierunki wsparcia, poziom dofinansowania unijnego, poziom dofinansowania budżetu państwa, ale również jest podstawą do tego, żeby uruchomić nabory w ramach celów obronnościowych, priorytetów obronnościowych. Chciałabym podkreślić, iż ta zmiana jest zmianą bardzo korzystną dla naszych mieszkańców, dla naszych beneficjentów, ponieważ zmiana wskazuje jednoznacznie na fakt, iż beneficjenci będą mogli rozliczać swoje środki o rok dłużej od pierwotnej wersji programu, bo do 2030 roku będą wydatki kwalifikowalne, czyli mamy promesę kolejnego roku realizacji działań inwestycji, w tym inwestycji obronnościowych.
1: To dla mnie, ale i dla nas jako mieszkańców jest wyjątkowo ważne, podkreśla Paweł Kurek, radny województwa lubelskiego.
3: Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z państwem być i zabrać głos, ponieważ jest to dla mnie, ale i dla nas mieszkańców wyjątkowo ważne, ponieważ to, co dzieje się

0: tej chwili, to jest efekt współpracy na poziomie samorządowym i rządowym. Idąc do samorządu, zawsze mówiłem, że podstawą funkcjonowania samorządu to jest współpraca i tutaj dzisiaj widzimy efekty współpracy. 11 marca, i tu jeszcze raz podkreślę, jako województwo lubelskie złożyliśmy pierwsi na ręce pani minister Pełczyńskiej Nałęcz wniosek o przesunięcie alokacji środków. Przez półtorej miesiąca, dzięki dobrej współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, otrzymaliśmy pierwsi zgodę pani minister na uruchomienie funduszy. Szanowni Państwo, to jest przede wszystkim sukces nie instytucjonalny, czyli czy Urzędu Marszałkowskiego, czy Ministerstwa, ale przede wszystkim to jest sukces obywateli, mieszkańców województwa lubelskiego, z czego bardzo się cieszę, ponieważ te środki to są strategicznie ważne, między innymi 500 000 000 zł na ochronę zdrowia, między innymi na nowoczesny oddział kardiochirurgii. To są inwestycje dual use, czyli z jednej strony podnoszące nasz potencjał obronnościowy, ale z drugiej strony każdego dnia mieszkańcy województwa będą mieli dostęp do bardziej nowoczesnych usług medycznych. Więc chciałem tutaj z jednej strony podziękować pani minister, która już wielokrotnie przyjeżdżała na Lubelszczyznę i rozumie, jak ważne tutaj dla nas w Polsce Wschodniej, gdzie niedaleko toczy się konflikt zbrojny, jak ważne jest wsparcie ministerstwa. Z drugiej strony, jako radny wojewódzki, który tutaj oczywiście ocenia często pracę zarządu, to jest taka moja rola, chciałem podziękować zarządowi, pani dyrektor, panu marszałkowi za sprawne przygotowanie tego wniosku potrzebnego dla Lubelszczyzny.
1: Fundusze wesprą również bezpieczeństwo wodne, przemysł obronny oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej i cyberbezpieczeństwa. Pierwsze nabory wniosków ruszą w czerwcu.
2: SK Lublin.
1: Biomedycyna i środowisko, biotechnologia medyczna w języku polskim i angielskim, czy European and International Law w języku angielskim to nowości w ofercie wyborów, kierunków na studia na KULU. Najstarsza uczelnia w Lublinie rozpoczęła rejestrację kandydatów na studia. O szczegółach w rozmowie Małgorzaty Oroń z Magdą Pranagal z Biura Rekrutacji KUL.
3: Wiosna buchnęła majem, za nami matury, a zatem nadchodzi też czas rekrutacji na studia i podjęcia tej ważnej decyzji przez młodych ludzi, co robić z życiem dalej. Katolicki Uniwersytet Lubelski po raz kolejny zaprasza na swoje wydziały, na swoje kierunki. Co w tym roku przygotowaliście dla potencjalnych kandydatów na studia? Ile jest tych kierunków? Na ilu wydziałach?
4: Zapraszamy na ponad 100 kierunków studiów. Pierwszego stopnia, jednolitych, ale też drugiego stopnia dla tych, którzy skończą w tym roku licencjat lub mają dyplom magistra. Jest w czym wybierać i to są kierunki z zakresu nauk, oczywiście tych takich bardzo charakterystycznych dla KUL-u, czyli teologia, filozofia, ale także nauki humanistyczne, nauki prawnicze, społeczne, techniczne, no i oczywiście jak już od kilku lat nauki medyczne, czyli Wydział Medyczny, który też z roku na rok poszerza tę swoją ofertę i również w ramach właśnie Wydziału Medycznego mamy w tym roku nowości. Na Wydziale Medycznym pojawi się taki kierunek jak biomedycyna i środowisko. To jest kierunek, który odpowiada na te najważniejsze właśnie pytania o zdrowie, o powiązanie środowiska, ochrony środowiska. Natomiast na drugim stopniu dla absolwentów biotechnologii oraz kierunków pokrewnych otwieramy biotechnologię medyczną. Będą to studia zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Do kafeterii tych nowości dołączamy także kierunki z zakresu nauk społecznych i stosunków międzynarodowych. W ofercie pojawia się kierunek, którego nazwa złożona jest z trzech członów: polityka, gospodarka i transformacja cyfrowa, czyli też zagadnienia, które są szeroko teraz komentowane, ważne, w związku z tym studia też interdyscyplinarne, rzecz by można, więc myślę, że maturzyści, bo to są studia pierwszego stopnia, którzy zechcą właśnie połączyć te swoje zainteresowania tych zagadnień, zarówno właśnie tej transformacji cyfrowej, gospodarki i polityki, mogą interesować się tą ofertą i tutaj zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na stronie kandydatkul.pl. Też tam jest szerszy opis tego co będzie mógł robić absolwent. W naszym uniwersytecie pojawiają się także kierunki, które są interdyscyplinarne i do tej grupy należy również interdyscyplinarne studia nad małżeństwem i rodziną. I to też jest kierunek pierwszego stopnia. To są studia hybrydowe, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zresztą dopowiem, że w tej grupie kierunków, ponad 100 kierunków, mamy kierunki stacjonarne, w których właśnie wykorzystujemy te metody kształcenia na odległość. W związku z tym kandydaci kształcą się zarówno w siedzibie uczelni tutaj na miejscu, jak i mogą to robić częściowo właśnie przez internet. Natomiast dyplom jest absolutnie jak najbardziej studiów stacjonarnych.
3: W jaki sposób na kandydatkul.pl można się zarejestrować, jakie dokumenty trzeba wkrywać, no i też przede wszystkim jakich terminów należy dopilnować, żeby później nie było płaczu.
4: Rejestracja dla maturzystów trwa do 13 lipca do godziny 15:30. Już teraz zapraszamy oczywiście maturzystów do rejestracji, do zakładania konta elektronicznego, bo to jest jakby pierwszy warunek, czyli założenie konta w systemie naszej elektronicznej rejestracji za pośrednictwem strony kandydatkul.pl. Kolejny krok to jest oczywiście wpisanie ocen. No, tegoroczni maturzyści będą te oceny mieli dopiero 8 lipca, więc jakby ten kolejny krok będą mogli wykonać dopiero między 8 i 13 lipca, czyli wpisać wyniki, które mają i załączyć skan świadectwa maturalnego. Także to są te ważne elementy. Maturzyści z ubiegłych lat, ale też osoby ze starą maturą, maturą zagraniczną, bo jakby tutaj wszystkich kandydatów zapraszamy. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia dostosowane są do każdego typu matury. Tutaj rocznik absolutnie nie ma znaczenia. Wyniki ogłosimy, proszę Państwa, 15 lipca po południu. Wyniki są ogłaszane indywidualnie na kontach kandydata. Tych, którzy otrzymają wynik pozytywny, zapraszamy do siedziby naszej uczelni ze świadectwem między 16 a 20 lipca. Jeśli chodzi o drugi stopień, termin rejestracji jest nieco dłuższy, bo kandydaci mogą się rejestrować do 24 lipca.
3: Ponad 100 kierunków, a jeśli chodzi o liczbę, ile studentów od nowego roku akademickiego jesteście w stanie przyjąć? Na co się przygotowaliście?
4: Mówimy w naszym uniwersytecie o planowanej liczbie miejsc, także komisje też są gotowe na to, na niektórych kierunkach, żeby przyjąć większą liczbę kandydatów. My tradycyjnie to jest o ponad 3000 miejsc globalnie, tak, na wszystkich kierunkach. Natomiast mamy kierunki, gdzie te miejsca są bardzo mocno reglamentowane, tak jak na przykład na medycynę. Mamy 80 miejsc na kierunek lekarski i tutaj nie mamy możliwości przyjęcia osoby więcej lub mniej. Więc tutaj też w zależności od kierunku. Ta liczba miejsc planowana jest dostępna dla kandydata. Te liczby tutaj są dostępne dla kandydatów, natomiast to one mogą się w przypadku niektórych kierunków zmniejszać, ponieważ to jest też kwestia decyzji rektora. W tym roku też zapraszamy, mówiłam o tych wynikach kandydatów, jak najbardziej z tymi najwyższymi wynikami.
3: Wy macie dla nich też prezent na powitanie.
4: Mamy prezent na powitanie z uwagi na to, że jesteśmy wśród kandydatów do bycia uczelnią badawczą. To mamy możliwość właśnie doceniania tych, którzy robili coś więcej i kandydaci, którzy w naszych rankingach będą mieli powyżej 80 punktów. Zapraszamy ich do potwierdzenia, ponieważ mają szansę właśnie na stypendium i to jest od 800 do 1000 zł przez 10 miesięcy na pierwszym roku studiów, co też pozwala na rozwój, na skupienie się na gdzieś tam rozwijaniu własnych pasji, a nie na tym, żeby tylko odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić studia z pracą.
1: Wszystkie informacje dotyczące trwającej rekrutacji są dostępne w serwisie rekrutacyjnym pod adresem kandydatkul.pl, a także w biurze rekrutacji, które jest otwarte od poniedziałku do piątku w Kolegium Norwidianum przy Alejach Racławickich 14.
2: SK Lublin
1: ma zachęcać uczniów podstawówek do dojeżdżania do szkoły rowerem. W Świdniku trwa grywalizacja w ramach akcji Rowerowa Wiosna.
0: Uczniowie za każdy aktywny dojazd do szkoły otrzymują naklejki do własnego dzienniczka oraz na plakat klasowy. Dzięki temu rywalizacja odbywa się na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym i szkolnym.
1: Mówi Maciej Lubaś ze Stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów. Grywalizacja potrwa do 28 maja, a na najbardziej aktywnych uczestników czekają nagrody.
2: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Ochrona środowiska kosztem rolników. Lubelska Izba Rolnicza sprzeciwia się planom utworzenia Parku Krajobrazowego Pradoliny Wieprza oraz przekształcenia lasów sobiborskich w Park Narodowy.
5: Marta Gawron i jestem członkiem zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.
6: Lubelska Izba Rolnicza miała niedawno swoje posiedzenie, na którym przyjęliście Państwo kilka stanowisk bardzo ważnych dla środowiska rolniczego, dla gospodarzy z naszego regionu. Między innymi stanowisko w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pradoliny Wieprza oraz w sprawie przekształcenia Sobiborskiego Parku Krajobrazowego w Sobiborski Park Narodowy.
5: Tak,

planami tworzenia nowych obszarów, nowych form ochrony przyrody. Nie dlatego, że rolnicy nie chcą form ochrony, nie chcą chronić przyrody, bo któż ma chronić bardziej przyrodę jak rolnicy? Natomiast obawiamy się jako rolnicy obostrzeń i dalszych możliwości rozwoju naszych gospodarstw wobec nałożonych bardziej restrykcyjnych form ochrony. Jeżeli wracając tutaj do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, to jest już pewna forma ochrony. Natomiast Park Narodowy to jest wyższa forma i którą bardziej, rolnicy właśnie obawiają ze względu na różnego rodzaju ograniczenia, między innymi zakaz lub istotne ograniczenie realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, czy wydłużenie i skomplikowania procedur administracyjnych, obniżenie wartości

jego z ubiegłego roku, z 9 kwietnia, dotyczącej powołania Zespołu Przyrodniczo-Historycznego do spraw utworzenia Parku Krajobrazowego Pradoliny Wieprza oraz Kraszczackiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. To jest zupełnie nowa forma tutaj na tym terenie. Z dużym zaniepokojeniem podchodzimy do tych planów ze względu na to, że boimy się

0: pełnej swobody inwestowania, a jeżeli już nawet zechce rolnik zainwestować, to będzie musiał właśnie spełnić szereg różnych, więcej różnych administracyjnych działań.
1: Wskazywali Państwo także w swoim stanowisku na to, że zabrakło osób, które są z rolnictwem związane.
0: Tak, tutaj mocno tak dyskutowaliśmy na ten temat na posiedzeniu Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Krasnostawskiego, bo w tym zespole, zresztą z samej nazwy jest przyrodniczo-historyczny do spraw utworzenia parku krajobrazowego Pradoliny Wieprzej Kraszczackiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zespół składa się z 19 osób, w którym składzie nie ma ani jednej osoby, która

poziomie i te informacje będą do nas bezpośrednio spływały, a my będziemy informować w trybie natychmiastowym rolników, tak żeby głos rolnika był po prostu

0: teraz będzie zupełnie inaczej wyglądał, a teraz przed nami rolnikami chce się ten krajobraz chronić. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Trudno powiedzieć, czy to jest taka wartość dodana dla rzeczywistego rolnictwa, gospodarstw rolnych, które żyją z uprawy ziemi i z hodowli bydła. Na pewno pod względem turystycznym, kulturowym, to jest, są takie formy może wskazane, ale z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia rolników, gdzie ten obszar chroniony wchodzi bezpośrednio w nasze gospodarstwa, gdzie my tą ziemię uprawiamy, z tej ziemi żyjemy i to są wielopokoleniowe takie gospodarstwa, gdzie utrzymujemy nasze rodziny, a my nie mamy jakby na ten moment takiego prawa głosu. Mam nadzieję, że ten głos zostanie usłyszany i dojdziemy do jakiegoś konsensusu.
1: Piszemy o tym więcej na sk.pl.
2: SK Lublin.
1: Fundacja Wstawaj Alicja rusza z nową inicjatywą. W ostatnią sobotę maja organizuje bieg charytatywny połączony z piknikiem. O szczegółach mówią organizatorzy Katarzyna Kasperek oraz Jakub Kasperek. Rozmawiała z nimi Anna Opasiak.
3: Już niebawem zorganizują Państwo jako fundacja bieg charytatywny Biegniemy dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Powiedzmy, kiedy dokładnie ta impreza się odbędzie, bo chyba tak można to wydarzenie nazwać.
4: Tak, to będzie impreza. Biegowi będą towarzyszyły też różne atrakcje. Całe wydarzenie odbędzie się 30 maja w sobotę.
3: Jak ma wyglądać?
5: Ma to wyglądać tak, że biuro zawodów już będzie otwarte od godziny 9, a biegaczy już zapraszamy na rozgrzewkę. Od godziny 10.30 będzie rozgrzewka na bieg na 3 km, który startuje o godzinie 11, a rozgrzewka na bieg na 10 km będzie o godzinie 11.30, a start o godzinie 12. I wszystko rozgrywa się i start i meta znajduje się przy restauracji Morze nad Zalewem Zembrzyckim.
3: Tamto wydarzenie się odbędzie, a czy trzeba się jakoś teraz już zgłaszać?
5: Tak, teraz trzeba się zgłosić. Zapisy są poprzez platformę Decathlon Go, na której jest formularz zgłoszeniowy, w którym każdy z uczestników musi wnieść opłatę startową, która wynosi w kwotach 77 zł, 100, albo 125 zł, albo 150 zł. I są to cegiełki, które później trafiają na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane.
3: Czyli biegniemy, płacimy za udział i tym sposobem wspieramy osoby chore.
5: Tak, dokładnie.
3: A jak to wsparcie ma wyglądać i jakie są potrzeby?
4: Fundacja Wstawaj Alicja zajmuje się wsparciem osób z chorobami neurologicznymi, w tym właśnie ze stwardnieniem rozsianym. Zapewniamy naszym podopiecznym rehabilitację, finansujemy leczenie, także takie wsparcie psychiczne zapewniamy. I fundusze, które uda nam się uzyskać, czy to z cegiełek właśnie podczas biegu, czy z licytacji, przeznaczymy na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych ze stwardnieniem rozsianym.
3: To wydarzenie, o którym mówimy, ma też chyba taki cel, by uświadamiać nam, że są takie osoby potrzebujące pomocy.
4: Tak, wydarzenie to ma też taki aspekt edukacyjny. Chcemy pokazać osoby ze stwardnieniem rozsianym, pokazać ich problemy, których na pierwszy rzut oka może być nie widać, a niestety choroba ta, stwardnienie rozsiane, jest to choroba postępująca, prowadząca do całkowitej niepełnosprawności takiej osoby. Prędzej czy później osoba ze stwardnieniem rozsianym usiądzie na wózku i będzie potrzebowała wsparcia drugiej osoby. Nawet we wczesnych stadiach choroby wsparcie, rehabilitacja jest niezbędna, regularna, a to pociąga za sobą ogromne koszty. Nasi podopieczni mówią, że czasem tygodniowa przerwa w rehabilitacji już jest przez nich negatywnie odczuwana, już te mięśnie sztywnieją, człowiekowi trudniej się poruszać. Także te osoby ze stwardnieniem rozsianym wspieramy regularnie, bo one tego wsparcia potrzebują przez cały czas.
3: A dużo jest tych potrzebujących, którymi się Państwo zajmują?
4: W tej chwili w fundacji mamy 11 osób ze stwardnieniem rozsianym. To jest powiedzmy 10% podopiecznych fundacji. Są to osoby dorosłe. Zdarza się, że to są osoby pracujące jeszcze i chcemy, żeby one jak najdłużej pozostały sprawne, aktywne i właśnie takie maksymalnie samowystarczalne i samodzielne.
3: Bo choroby nie da się wyleczyć, ale da się jej ulżyć. Czy chorym da się ulżyć?
4: Tak, choroba jest postępująca, nie da się jej wyleczyć całkowicie, ale można właśnie rehabilitacją regularną spowolnić rozwój choroby, wzmocnić organizm, mięśnie, które sztywnie. pewnie ją rozluźnić. Także w ten sposób możemy pomagać naszym podopiecznym, czy też zapewniając odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny, odpowiedni wózek inwalidzki.
3: Bieg ma wymiar charytatywny, to po raz pierwszy taka typu inicjatywa?
5: Tak, jest to po raz pierwszy taka inicjatywa i też chciałbym dodać, że data nie jest przypadkowa, ponieważ 30 maja jest to Światowy Dzień Walki ze Stwardnieniem Rozsianym, więc to wydarzenie uważam też nie jest przypadkowe i sama data nie jest właśnie przypadkowa takiego wydarzenia.
3: A skąd pomysł na to, żeby właśnie zorganizować bieg charytatywny?
5: Widzimy postępującą taką aktywność wśród biegaczy i teraz każdy biega. Mamy piękną wiosnę, już niedługo też i lato, więc też jest taki pomysł, żeby zbudować i zaangażować i pójść trochę w świat z taką świadomością właśnie o stwardnieniu rozsianym, bo ja mając 24 lata też dowiedziałem się o tym stwardnieniu rozsianym właśnie koordynując ten bieg i myślę, że dużo osób właśnie nie wie, czym właśnie jest takie stwardnienie rozsiane i że warto jest też pomóc takim osobom, tak?
3: A jeśli ktoś nas słucha i zmaga się z tym schorzeniem czy z tą chorobą, może się do Państwa zgłosić?
4: Fundacja Stawaj Alicja jest zawsze otwarta na osoby potrzebujące, także jeżeli ktoś potrzebuje takiego wsparcia w rehabilitacji, w leczeniu, zapraszamy. Można wejść na naszą stronę internetową www.fundacjastawajalicja.pl. Tam znajdują się dane kontaktowe do nas. Prosimy o telefon, ustalimy szczegóły, ustalimy jaka jest pomoc potrzebna, spotkamy się i będziemy wspólnie działać.
3: Jeśli chodzi o bieg, wiek uczestników jakiś określony jest?
5: Nie ma. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, to zapraszamy nawet z dziećmi. A jeżeli ktoś naprawdę ma jakąś kontuzję, to warto nawet być na pikniku charytatywnym, który już właśnie też będzie od godziny 9 i będzie działał do godziny 16 właśnie nad zalewem, gdzie będzie można zjeść kiełbaskę, lody, także każdy coś znajdzie dla siebie.
4: W biegu biorą także udział osoby z niepełnosprawnościami i na wózku, także zapraszamy i takie osoby. Ze wsparciem na pewno dystans 3 km jest w ich zasięgu.
1: Impreza 30 maja nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.
2: SK Lublin.
1: Zespoły z Ukrainy i Gruzji wystąpią na festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia w Lublinie. Znamy kolejne ogłoszenia zespołów w ramach nadchodzącej imprezy.
6: Rafał Chwała, dyrektor artystyczny festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Inne Brzmienia to oczywiście zawsze, tak jak głosi początek nazwy festiwalu, czyli ta wschodniość. Zawsze patrzymy, co ciekawego robią nasi sąsiedzi, geograficznie ulokowani na wschodzie Europy, czyli Ukraina, Białoruś, Gruzja, Armenia, także Litwa. Wiele tych krajów ma bardzo ciekawą scenę muzyczną, często jeszcze nieodkrytą, bardzo różnorodną. Co też warte podkreślenia, Ukraina, która oczywiście mierzy się z wojną, z inwazją, z walką o codzienny byt i przetrwanie w tych bardzo trudnych warunkach, nie zapomniała jednak o muzyce i ta scena muzyczna w ekstremalnych warunkach, ale jednak się rozwija, więc mamy dwa składy, dwa projekty ukraińskie. Pierwszy to jest Nina Eba, dziewczyna, która wprawdzie na co dzień mieszka w Gracu, w Austrii, ale cały czas pracuje też ze sceną ukraińską i robi bardzo ciekawą elektronikę, trochę mix techno, trochę takiego hyperpopu, bardzo dużo wizualizacji wykorzystuje, multimediów, muzyka taneczna, ale też taka inteligentna i naprawdę interesująca. A drugi skład to jest naprawdę skład, który teraz jest sensacją europejskich festiwali, czyli Heinari, duet Heinari i Adriana Jarosława Sajenko. Grali już na Primaverze, grali na Legis Who, w tym roku grają na innych brzmieniach, a chwilę potem na Roskilde w Danii. Także widać, jakie festiwale bukują ten niesamowity projekt, a projekt jest naprawdę niesamowity, bo jest to zjawiskowe połączenie klasycznej muzyki Hildegardy z Bingen, czyli średniowiecznej kompozytorki, wokalizy i właśnie śpiew jest po stronie Adriany Jarosławy. Technika śpiewu unikalna, a Heinari odpowiada za elektronikę, przetworniki, oscylatory, różnego rodzaju kontrolery i naprawdę jest mistrzem, jeśli chodzi o te właśnie elektroniczne brzmienia, także ten duet to jest coś naprawdę, naprawdę wyjątkowego i myślę, że dobrze się wpisze w formułę innych brzmień. A trzeci projekt to z kolei Gruzini z grupy The B-57 i to jest ekipa z Batumi, która łączy żywe granie, perkusja z elektronicznymi syntezatorami i grają taneczną muzykę, ale taką mocną, z bitem, potrafią rozruszać każdą widownię, też bardzo mocno korzystają z popkultury, wszelkiego rodzaju inspiracje komiksami, literaturą postapokaliptyczną, filmami, to jest naprawdę widoczne w ich twórczości, także też świetny zespół, zwłaszcza dla tych, którzy chcą się wyszaleć pod sceną. Myślę, że te trzy propozycje właśnie z krajów Partnerstwa Wschodniego idealnie dopełniają tegoroczny line-up.
1: Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia startuje 2 lipca, wstęp jest wolny.
2: SK Lublin News.
7: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Lublin. To one każdego dnia troszczą się o pacjentów, monitorują ich stan zdrowia, podają leki czy przygotowują chorych do zabiegów. Pielęgniarki. Bez nich nie istniałaby służba zdrowia. 12 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Dzisiaj pielęgniarki są w pełni przygotowanymi partnerami dla lekarzy, mówi nam Agnieszka Szymczak, naczelna pielęgniarka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, w rozmowie z naszą reporterką Olką Waszczyńską.
8: Jak ten zawód dzisiaj wygląda? Co należy do zadań pań pielęgniarek? Czym na co dzień się zajmujecie?
9: Zajmujemy się szeroko pojętą opieką nad pacjentem w każdym wymiarze. Od edukacji przez terapię, po opiekę bezpośrednią,

0: zabiegach transplantacji, w terapiach genowych, biorą udział w badaniach klinicznych nad nowoczesnymi lekami. Dlatego są w pełni przygotowanymi partnerami dla lekarzy w budowaniu zdrowia, we wzmacnianiu zdrowia i w naprawie tego zdrowia tam, gdzie jest to niezbędne.
1: Zapewne tak jak w pracy lekarza, tak i w pracy pielęgniarki, to nie jest tak, że kończymy szkołę i już możemy sobie pracować. Zapewne domyślam się, że przez cały czas trzeba się uczyć, szkolić.
0: Dokładnie tak. Samo uzyskanie dyplomu jest tylko zamknięciem jakiegoś pierwszego etapu naszego przygotowania do zawodu. Jesteśmy zobligowani również ustawą o zawodzie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, do szkolenia w stale zmieniającej się rzeczywistości, w pracy z pacjentem. Realizujemy to przez szereg szkoleń, czy przez szkolenia specjalizacyjne, czy kursy kwalifikacyjne, czy przez szkolenia umiejętności kompetencji miękkich, czyli tych, których wykorzystujemy w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Szkolenia są niezwykle ważne. Pielęgniarki rozumieją, że bez ciągłego szkolenia tak naprawdę trudno być na bieżąco w takiej dziedzinie jak medycyna i chętnie z tych szkoleń korzystają, doceniają to, że mogą się rozwijać również w swoich dziedzinach.
1: Jak praca pielęgniarki wyglądała kiedyś, a jak wygląda dzisiaj? Czy coś się zmieniło?
0: Z pewnością się zmieniło. Przede wszystkim dostęp do technologii, które nas wspomagają, które pomagają nam w bezpośrednich relacjach, w bezpośrednim stosowaniu terapii, chociażby u pacjentów. Korzystamy z takich urządzeń jak USG, na przykład do zakładania wkłuć czy dostępów naczyniowych, co niezwykle jest pomocne i również zwiększa komfort pacjenta. Tak? Jest to wygodniejsza forma, bezpieczniejsza dla pacjenta. Staramy się z tych nowych technologii korzystać na każdym etapie. Wielokrotnie korzystamy z nowych rozwiązań, ale też korzystamy ze szkoleń, które kiedyś może nie były tak dostępne jak teraz. Bardzo wiele szkoleń odbywa się w wersji online. Jesteśmy w stanie uczestniczyć czy w polskich, czy w europejskich konferencjach, chociażby korzystając z treści, które są tam przedstawiane, co też zdecydowanie rozszerza naszą wiedzę i nasze możliwości do wykorzystania w opiece nad pacjentem.
1: Czy każdy może być pielęgniarką, bądź też pielęgniarzem, bo coraz więcej mężczyzn decyduje się też na ten zawód?
0: To bardzo dobre pytanie. Żeby być pielęgniarką, pielęgniarzem, trzeba przede wszystkim rozumieć, że jesteśmy dla drugiego człowieka. Także to zdrowie pielęgniarki, pielęgniarza jest tą podstawą, na której budujemy całą naszą relację z pacjentem. To my mamy być tym cieniem, który jest za pacjentem, który jest prawie niedostrzegalny, ale jest cały czas w bliskim kontakcie, żeby reagować wtedy, kiedy potrzebujemy. Musimy mieć to zdrowie, musimy mieć to przekonanie, musimy mieć tą życzliwość, jasność osądu, zimną krew, kiedy trzeba, a czasem dużo empatii, żeby być taką osobą towarzyszącą dla pacjenta. Bo to my najczęściej mamy najdłuższy kontakt z pacjentem. Lekarz mimo szczerych chęci nie zawsze jest w stanie tyle czasu poświęcić pacjentowi, natomiast pielęgniarki i pielęgniarze są obok i towarzyszą pacjentami w różnych trudnych, ale i w radosnych chwilach.
1: A co jest najbardziej satysfakcjonujące w tej pracy?
0: Podziękowanie i kontakt z pacjentem. Do mnie pacjenci też trafiają z podziękowaniami, które składają na moje ręce dla pielęgniarek, gdzie podkreślają tą empatię, obecność, wrażliwość na potrzeby. Czasem to są bardzo proste gesty, podtrzymanie za rękę, czy na przykład zrobienie kawy po prostu, tak? Takiej dobowej kawy albo ze swoich zasobów dla pacjenta, który ma w tym momencie taką potrzebę. Także to są bardzo takie cenne chwile, które też budują i budują też tą wiarę w to, że jednak trafiają do tego zawodu ludzie, którzy tutaj powinni się znaleźć.
1: A co jest najtrudniejsze?
0: No najtrudniejsze również są kontakty z pacjentami albo z rodzinami, zwłaszcza w tych trudnych chwilach, kiedy pacjent odchodzi, kiedy dochodzi do jakiegoś niepowodzenia, bo takie sytuacje również się w szpitalu zdarzają, ale staramy się przechodzić przez to razem i ta obecność pielęgniarek często jest też pomocna, chociaż oczywiście jest to dla nas trudne, bo wychodzimy stąd do własnych rodzin, do własnych problemów, a tu musimy być dla pacjenta i wszystko inne zostaje za drzwiami.
1: No właśnie, da się to tak łatwo oddzielić?
0: Oczywiście nie da się łatwo. To gdzieś się zawsze w nas odkłada. Pamiętamy tę historię tego pierwszego pacjenta, którego straciliśmy, czy właśnie to pierwsze narodzone dziecko, które przyjęliśmy na ten świat, ale są na szczęście właśnie również pozytywne sytuacje, które nam rekompensują te trudne chwile, że mimo wszystko jednak chcemy tu kolejnego dnia również przyjść.
1: A to jest praca, czy bardziej misja?
0: Myślę, że w obecnych czasach jedno i drugie. To już nie można powiedzieć, że robi się to tylko dla idei, dla powołania. Jest to również nasza praca. To jest nasza profesja, tak? Obudowana oczywiście nauką. Prowadzimy badania naukowe. Pielęgniarki biorą udział w badaniach klinicznych, w badaniach naukowych. Prowadzą duże ośrodki badawcze. Są kadrą zarządzającą w wielu

0: W ośrodkach również komercyjnych, więc ta wiedza jest naprawdę bardzo szeroka i dzięki temu wsparciu jesteśmy w stanie również realizować się i po prostu działać na rzecz naszych rodzin. Po prostu przychodzimy również po wynagrodzenie. No taka jest prawda.
1: A jak to się stało, że pani została pielęgniarką? To było jakieś, nie wiem, takie marzenie z dzieciństwa?
0: Ja akurat jestem dwuzawodowcem, także najpierw zostałam położną. Bardzo mnie intrygowała ta dziedzina. Później rozwijałam ją szerzej, jeśli chodzi o inne dziedziny, czyli właśnie pielęgniarstwo. Zawsze towarzyszyła mi chęć pomocy pacjentowi, obecności w różnych ważnych chwilach. Teraz często wspominam moje pierwsze dni, kiedy rozpoczynałam pracę, jak właśnie wchodziłam po tych schodach w USK4. I pamiętam, jakie to było uczucie budujące, że już nie jestem osobą odwiedzającą, nie jestem stażystą, tylko jestem elementem tego środowiska, tak? Czuję się w pełni pracownikiem. I tak minęło 30 lat i jestem tu, gdzie jestem. Przechodząc przez różne szczeble, bo pracowałam i z pacjentem, i w dziale epidemiologii, więc wszystkie jakby zakresy z tej dziedziny również są mi bliskie. Bardzo budujące uczucie i z pełnym przekonaniem wybrałabym drugi raz taką samą drogę.
2: Aby zostać pielęgniarką w Polsce konieczne jest ukończenie studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo. Następnie trzeba uzyskać prawo wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarki, podobnie jak lekarze, ciągle muszą się szkolić i podnosić swoje kwalifikacje.
3: SK Lublin.
2: Szlak Jagielloński, czyli historyczny trakt łączący Kraków, Lublin i Wilno, doczekał się własnej gry planszowej. Chciwi kupcy z Jagiellońskiego Szlaku to autorski projekt Łukasza Kurlita, który przenosi graczy w czasy świetności Unii Polsko-Litewskiej. W grze wcielamy się w handlarzy transportujących wełnę, sukno, sól lub złoto, trasą, którą w 1386 roku po raz pierwszy przemierzył król Władysław Jagiełło. Mówi Łukasz Kurlit, twórca gry.
4: Rok 1386, wielki książę litewski imieniem Jogaila przemierza traktem z Wilna do Krakowa przez właśnie Lublin ze swoim orszakiem drogę po to, żeby na początku przyjąć chrzest, a później poślubić 12-letniego króla Polski, Jadwigę Andegaweńską, która osiągnęła tak zwany wiek sprawny. Na chrzcie przyjmuje imię Władysław. Po koronacji jako Władysław II Jagiełło staje się najdłużej panującym królem Polski. Panował przez 48 lat. Jak twierdzą niektórzy, nie mówiąc po polsku ani słowa do końca. A my jesteśmy na Jagiellońskim Szlaku Handlowym, który właśnie te wydarzenia z koronacji Jagiełły zapoczątkowały i od tamtej pory, od 1386 roku, który jest datą rozpoczęcia, powiedzmy, prosperity Jagiellońskiego Szlaku Handlowego, do 1611 roku, kiedy Zygmunt III Waza przeniósł stolicę do Warszawy, był to najlepiej prosperujący szlak handlowy w tej części Europy, który łączył tak naprawdę cywilizację Zachodu ze Wschodem. Tyle o historii, a my na planszy właśnie Jagiellońskiego Szlaku Handlowego, jak zagramy tutaj w cztery osoby, to również będzie trakt przez Warszawę i spławianie towarów z Sandomierza przez Kazimierz Dolny, przez Warszawę, później przez Wielki Gościniec Lubelski, Litewski, przez Ciechanowiec, Grodno do Wilna. Będziemy transportować towary i jako chciwi kupcy, nie wszyscy byli chciwi na tym szlaku, ale my tacy właśnie będziemy, bo gra ma bardzo dużo negatywnej interakcji. No i co transportujemy? Transportujemy sukno, transportujemy złoto i kosztowności, transportujemy wełnę i transportujemy sól z Wieliczki, czyli wyjeżdżamy tutaj z Krakowa, a w drugą stronę Żmudzki bursztyn będziemy transportować, chociaż oczywiście przez Lublin też przepływał bursztyn trasą przez Brześć z Gdańska. Te cztery towary będą znajdowały się w naszych ładunkach, tyle że żaden z graczy nie będzie wiedział, co transportujemy, bo po to mamy właśnie zasłonki, żeby w sekrecie przed innymi graczami wystawiać je na planszę. Będziemy je wystawiać w Krakowie i w Wilnie, to są nasze miasta docelowe. Jeżeli wystawiamy transport, oczywiście w sekrecie, kładziemy go zakrytą stroną na planszy, zagrywamy odpowiednią kartę i mamy zawsze 5 kart do dyspozycji na ręce, a zagrywamy 3. I kładziemy list przewozowy. Jeżeli mój transport dojedzie do Wilna, to schodzi z planszy, kładę go na torze, bo tam był zaadresowany, kładę go na torze dostarczonych transportów i tyle mam punktów zwycięstwa, ile widać tutaj w orku. Jeżeli kto pierwszy dowiezie 5 transport, wzbudza warunek końca gry, dogrywamy rundę do końca, wygrywa ta osoba, która ma najwięcej worków. W przypadku remisów rozstrzyga je liczba dostarczonych transportów. W miastach chronionych, czyli w Lublinie, w Warszawie, w Wilnie i w Krakowie, nie można rabować rywali, nie można napadać. Można się truć, jest to środek dyplomacji tamtych czasów, bardzo często, powszechnie używany, dlatego macie transport z trucizną.
2: Gra to podróż dawnym traktem, który przez ponad 200 lat był najlepiej prosperującym szlakiem handlowym w tej części Europy, spajającym cywilizacje zachodu i wschodu. Grę można już obserwować na GameFoundzie w jej ostatniej ścieżce do dystrybucji. Więcej o tytule piszemy na lublin.sk.pl. Włoska podróż w centrum Lublina. W Bibliotece Wojewódzkiej imienia Hieronima Łopacińskiego można udać się w podróż po najcenniejszych skarbach ze zbiorów specjalnych. Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Lubelski Dom Książek zaprezentował obiekty, które na co dzień spoczywają w magazynach.
3: Dzień dobry, nazywam się Aleksander Baron. Pracuję w dziale zbiorów specjalnych. Na co dzień zajmuję się tym, co każdy pracownik działu zbiorów specjalnych, czyli usługą czytelników, ale też specjalnie pracuję z rankopisami, czyli to, co opracowuję, wrzucamy do internetu i można będzie znaleźć tę sygnaturę tych rękopisów na naszej stronie.
5: Tutaj jest sporo chyba pozycji, które są dość nieoczywiste dla czytelników, bo tutaj zajmujecie się Państwo rękopisami, takimi starodrukami, rzeczami, które z obiegu poniekąd już wyszły. Ile właściwie jest pozycji w Waszym dziale?
3: Poniekąd można powiedzieć, że dział zbiorów specjalnych jest taką mini biblioteką w bibliotece, ponieważ gromadzi w jednym dziale jakby różne zbiory, które są też w bibliotece, tylko że jest te stare zbiory. Na przykład gromadzimy starodruki, czyli te od samego początku druku, a mamy około 60 sztuk inkunabulów, ale ogólnych starych druków, czyli druków do końca XVIII wieku jest prawie 12 tysięcy. Mamy też ponad 3 tysiące sygnatur rękopisów, też od najstarszych bodajże XIV wieku do współczesnych. Mamy też ponad 50 tysięcy zbiorów graficznych oraz ponad 4 tysiące map. A też mamy pocztówki, dokumenty życia społecznego.
5: Co by było najstarszym obiektem, który jest tutaj w zbiorach?
3: Jednym z najstarszych dokumentów to są tak zwane fragmenty Łopacińskiego, czyli dokument z przełomu XIV-XV wieku, który swego czasu znalazł właśnie patron biblioteki Hieronim Łopaciński. To jest jeden z najstarszych dokumentów. Też są stare dokumenty z XV wieku. No, owszem, chodzi o to rękopisy.
5: A taki najcenniejszy, taki na skalę kraju, świata, jest coś takiego wyjątkowego w zbiorach biblioteki?
3: Jakby trudno stwierdzić, bo wszystkie zbiory są najcenniejsze. No być może można wymienić właśnie ten fragment Łopacińskiego, o którym wspominałem, ale też bardzo cenny na pewno jest tak zwana kronika Macieja z Grudziska z początku XVI wieku, porządzona w Krakowie, znana też jako kronika Dzierżwy. To jeden z, no, z można powiedzieć, z unikatowych na skalę kraju dokumentów, rękopisów.
2: Chociaż pokaz zbiorów specjalnych biblioteki już się odbył, to zajrzeć do Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Narutowicza 4 można cały czas. Także do działu zbiorów specjalnych. Zdjęcia z pokazu znajdziecie na naszej stronie lublin.sk.pl.
6: SK Lublin News.
7: Jacek Werner. Kolejne trzy drogi wojewódzkie doczekają się naprawy. W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie podpisano właśnie umowy na realizację remontów drogi wojewódzkiej 815 w powiecie bialskim w miejscowości Chorodyszcze, DW816 w powiecie chrubieszowskim na odcinku Husyn-Ladenińska oraz 850 w powiecie tomaszowskim na odcinku Zamłynie-Tyszowce. Mówi Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
8: Na drodze 815 zostanie wykonana warstwa wyrównawcza grubości 5 cm i warstwa ścieralna grubości 4 cm. Długość odcinka 3 km 400, wartość 2 miliony zł. 816, 3 km 100, zostanie wykonana warstwa wyrównawcza 4 cm, warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm. Wartość umowy 2 miliony 300 i ostatnia droga wojewódzka 850, długość odcinka 1 800 km, wartość umowy ponad 4 miliony 600. Zostanie tam wykonana warstwa wyrównawcza grubości 4 cm. Następnie zostanie ułożona siatka przeciwspękaniowa. Następnie zostanie wykonana warstwa wiążąca grubości 7 cm i warstwa ścieralna grubości 4 cm. Do tego zostaną przebudowane wszystkie chodniki. Zostanie wykonane doświetlenie przejść. Także pełna przebudowa w miejscowości Tyszowce.
7: Łączna wartość realizacji remontów tych dróg wyniesie prawie 9 milionów złotych. Wykonawcy mają średnio 3 miesiące na pracę.
6: SK Lublin.
7: Fabryka Kultury Zgrzyt w Lublinie powoli wchodzi w tryb letni. Oznacza to mniejszą liczbę koncertów, no ale i w nadchodzących miesiącach również będzie się na co wybrać, mówi Sławomir Gortat, menedżer lubelskiego Zgrzytu.
9: No nie ma co ukrywać, że my powoli przechodzimy w tryb tak zwanego letniego snu, ale to też jest tak, że co jakiś czas budzimy się i działamy. Końcówka maja, mamy tutaj jeszcze kilka koncertów. Przede wszystkim w piątek 22 maja tribut dla Roniego Jamesa Dio. To jest impreza już cykliczna. Co roku w maju ekipa rusza w trasę taką właśnie poświęconą pamięci, oddającą hołd jednej z największych postaci światowego heavy metalu. Ten koncert będzie, tak jak powiedziałem, 22 maja. Jest sporo gości, również tutaj lubelskich. Będzie m.in. Anna Sobczak-Hojna, będzie Andrzej Bronisz. Bardzo serdecznie zapraszamy. Koncert 22 maja. Następnego dnia, w sobotę, powrót takich zespołów znanych w latach 90. Das Like Dynamite i Red Rooster. Zespoły, które reaktywowały się po latach i wracają do grania. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają początki lat 90. Kreciaste koszule, to będzie nie lada gratka, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Co jakiś czas Zgrzyt też przygotowuje swoją ofertę dla dzieci i tak w poniedziałek i wtorek, 25-26 maja, Nutkosfera, czyli spotkanie z Sezikiem. No tutaj już mam przykrą wiadomość, bo oba te koncerty są całkowicie wyprzedane, więc jeżeli ktoś nie zdążył, to bardzo mi przykro. Natomiast ci, którzy są szczęśliwymi posiadaczami, na pewno będą się fajnie bawili. W poniedziałek i wtorek o 17 gramy dla dzieci. Jak zwykle w Zgrzycie nie zabraknie też stand-upów. Tym razem w środę 27 maja przyjeżdża do nas Mieszko Minkiewicz, postać no, znana, której nie trzeba przedstawiać. Bardzo serdecznie zapraszamy. Tam jeszcze jakieś dosłownie ostatnie bilety zostały, więc radzimy się śpieszyć i serdecznie zapraszamy 27 maja. Wraca też nasz cyrk Welcome Session, trzecia edycja. To jest takie koncerty dla zespołów dopiero wschodzących, dla młodych kapel. Chcemy po prostu pokazać tych artystów, chcemy dać im możliwość zagrania też na profesjonalnej scenie. I 30 maja w sobotę, wyjątkowo tym razem w sobotę, zapraszamy na trzecią edycję. Będzie mocno, będzie tak rockowo, metalowo, więc mam nadzieję, że będzie to fajny wieczór. W czerwcu tak naprawdę już ostatnie wydarzenia, ale takie wydarzenia, obok których nie można przejść obojętnie. Przede wszystkim absolutnie najważniejsze wydarzenie tego roku, a kto wie, może w ogóle w historii kilkunastoletniej już Zgrzytu. To nie jest pierwszy raz, ale ostatni raz w Zgrzycie. W Lublinie będzie gościł Lech Janerka. Jak wiemy, artysta żegna się już ze sceną. To jest jego ostatnia trasa, pożegnalna trasa koncertowa. Ja myślę, że Lech Janerka jest artystą, który, bardzo ciekawe takie określenie przeczytałem, że jest artystą marginalnym, a jednocześnie fundamentalnym. Marginalnym w sensie, że nie spotkamy go na ściankach, nie ma go na imprezach branżowych, nie jest na pierwszych miejscach list przebojów, a jednocześnie jest absolutnie fundamentem polskiej muzyki alternatywnej i tutaj co do tego absolutnie nie ma dyskusji. Jest osobą, która ma olbrzymi szacunek wśród artystów, ale też myślę, że wśród publiczności. I no i to będzie to przykre, a tak jak powiedziałem, że jest to ostatni koncert Lecha Janerki, ale bardzo się cieszymy, że ta trasa nie ominęła Lublina i tutaj bilety sprzedają się naprawdę bardzo dobrze i zostało już mniej niż 50%. Namawiamy na to, bo to będzie niezwykłe przeżycie. W czerwcu gramy jeszcze kolejną edycję lubelskiego Niezalu. To jest grupa aktywistów, która co roku organizuje takie koncerty, gdzie też są właśnie przedstawiane zespoły te mniej popularne, może gdzieś tam funkcjonujące właśnie w tej poza tym głównym nurtem, nazwijmy to, ale bardzo ciekawe i na pewno warto przyjść, zobaczyć, bo za kilka lat być może tam będą to duże gwiazdy. No i jeszcze oczywiście jak zwykle w Zgrzycie wieczór był lepszy. Teski w środę 17 czerwca. Zapraszamy Państwa serdecznie, jest to kolejne już wydarzenie tego typu. No cieszymy się, bo w sumie ta burleska już tak na stałe zadomowiła się w Zgrzycie i myślę, że będzie to kolejne fajne wydarzenie. No i tak naprawdę zaczynamy okres wakacyjny, okres, w którym bardziej przygotowujemy się do startu nowego sezonu, który zapowiada się bardzo ciekawie i tych imprez robi się bardzo dużo, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie do końca zasypiamy, więc mamy wakacje, dwa wydarzenia, na którymi warto się pochylić, warto się zastanowić. Pierwsze to jest 30 lipca Synowie Phila Campbella, pomimo jego śmierci, przypomnijmy, był to gitarzysta zespołu Motorhead, który kontynuował te tradycje Motorhead jako Phil Campbell and Bastards. Phil zmarł bardzo niedawno i w czasie już ogłoszonej trasy i synowie postanowili kontynuować to dzieło ojca i bardzo serdecznie zapraszamy 30 lipca w czwartek o 19. Mamy nadzieję, że pomimo śmierci Phila, no będzie to jednak duże wydarzenie i warto pojawić się. Natomiast w sierpniu taki koncert też bardzo, bardzo dobrze sprzedający się i też wydaje mi się duże wydarzenie. Do Lublina wraca Soen. Zespół był rok temu jednym z headlinerów festiwalu, który odbył się przy CSK. Teraz wraca na koncert klubowy i wydaje mi się, że to jest warto zobaczyć, tym bardziej, że będą również ciekawe supporty. Za chwileczkę ogłaszamy jeden z lubelskich zespołów, który wystąpi również przed Soen. Więc no tak wygląda ten okres późno-wiosenno letni w Zgrzycie. No, a później wracamy oczywiście we wrześniu już z bardzo dużą ilością imprez.
7: Pełny harmonogram wydarzeń w najbliższych miesiącach znajdziecie w mediach społecznościowych Fabryki Kultury Zgrzyt w Lublinie.
6: SK Lublin
7: przyjechała z Kanady do Polski, by odnaleźć rodzinne korzenie. Na grobach osób, które mogły być jej daleką rodziną, zostawia listy w zniczach z informacjami o sobie i o tym, kogo szuka. Ostatnio odwiedziła Lubelszczyznę, a konkretnie Kraśnik i okoliczne miejscowości. Beata Świst urodziła się w Malborku, a jej rodzina pochodziła z terenów dzisiejszego powiatu kraśnickiego. W latach 80. przeprowadziła się do Kanady i tam urodziła dzieci. Teraz chce odnaleźć informacje o swoich przodkach i ocalić historię rodziny od zapomnienia. Kobieta od miesięcy odwiedza różne miejscowości w kraju, przegląda archiwa i rozmawia z mieszkańcami, licząc na odnalezienie śladów swoich bliskich.
10: Co mi się udało ustalić, to, że mój dziadek Jan Świst był urodzony w 1901 w Zakrzówku. Jego rodzice to byli Józef i Ludwika Wesołowska. On miał też siostrę Bronisławę, która najprawdopodobniej miała na nazwisko Leszczewska czy Laszczewska. I po wojnie wyjechał na ziemię obiecane czy odzyskane, czyli do Malborka. Ja się tam urodziłam, ale ciężej mi znaleźć, znaczy i czego szukam? Szukam no, tych przodków takich pradziadków, tak? Czy ten na przykład Józef Świst, który był jego ojcem, miał jakichś braci i jak to w tą stronę się rozwinęło, bo poszłam na cmentarz w Kraśniku i przy pomocy apki znalazłam tam chyba 7 grobów z nazwiskiem Świst, niektóre właśnie z 1890 lat. Z babciej strony jest troszeczkę trudniej, więc babcia się nazywała z domu Agnieszka Rados i wiem tylko o jej ojcu, który się nazywał Michał Rados, ale nic o jej matce. Wiem, że miała siostrę Zofię, która się urodziła w 1905 roku. I to jest tyle. Nie mogę jakby iść w tył, bo no nie mam... Aha, Michał Rados, no i jeszcze wiem, że miała siostrę Zofię Rados, która urodziła się w 1905 roku i wyszła za pana pod tytułem Mrok albo Kot, chyba Mrok. I tak naprawdę, no nie wiem, jak się mama nazywała i nie wiem, czy ten Rados Michał, czyli jej tata, mój pradziadek, miał jakieś rodzeństwo. Ale wiem, że tych Radosów jest troszeczkę w okolicy, bo też na cmentarzu w Kraśniku widziałam, w Popkowicach są jacyś Radosi, nawet z tego dworku modrzewiowego pan Oliwier mnie skontaktował z panią jakąś Aleksandrą Rados, która pracuje na stacji w Kraśniku benzynowej. Pojechałam, zostawiłam wiadomość i także na cmentarzu zostawiłam wiadomość w Zniczu. Także tyle mogę zrobić, ale jaki jest mój cel? Moja córka, ja wyjechałam w 1990 roku z Polski. Moja córka już się urodziła w Montrealu. Teraz się stara o dziecko i wie pan, drugie pokolenie za granicą to już naprawdę nic nie wie o tym, skąd pochodziło i ja chcę, żeby im to ułatwić, bo przyjdzie taki czas, tak jak dla mnie, ja jestem w latach 50., że będą chcieli tej wiadomości o korzeniach swoich, a poza tym Polska jest takim fajnym krajem teraz, rozwiniętym, dynamicznym i być może, że kiedyś będą nawet chcieli wrócić, kto to wie.
11: Mhm. A te informacje, które pani się udało znaleźć, to po odwiedzinach na cmentarzach, czy tutaj gdzieś też od kogoś pani coś zasłyszała, czy
10: nie, ja pojeździłam po całej Polsce, jeździłam, pojechałam do moich kuzynek, których nie widziałam 50 lat, byłam małym dzieckiem, wiem, to są córki moich cioć, od nich się dowiedziałam tych szczegółów, tyle się dowiedziałam, jeżdżąc od zachodniej Polski do Częstochowy i potem do w Lubelskie. Tutaj to już nikogo nie znam, ale po prostu jechałam przez te miejscowości, o których babcia opowiadała. Trzydnik Duży, Liśnik Duży, Zaklikowo, Urzędowo, Bobkowice, tam jeszcze był Gościeradu. I uderzałam do księży, no ale to już było troszeczkę późno i oni ogólnie twierdzą, że te księgi zostały gdzieś tam przekazane. Dzisiaj nawet poszłam do pani Magda, była tak miła, że przyjęła zakonnicę, żeby zabrała mnie do tego kościoła Najświętszej Marii Niepokalanej. I poszłam do kancelarii, ale tam znowu są tylko księgi od 1938 roku, więc to mi nie pomogło. Dodam, że przez badania DNA wyszło mi, że są jacyś ktoś z Radosów jest w Stanach. Są krewni dalecy, wyemigrowali do Stanów, więc fajnie było to jakby odkurzyć.
7: Pani Beata szuka informacji o swoich pradziadkach, czyli rodzinie Józefa Śwista oraz Agnieszki Rados. Jak podkreśla, zależy jej przede wszystkim na tym, by jej dzieci i kolejne pokolenia znały swoje pochodzenie. Jeśli posiadacie jakieś informacje na temat rodzin o nazwisku Świst lub Rados, to skontaktujcie się z panią Beatą. Znajdziecie ją na Facebooku, Instagramie lub kontaktując się mailowo beata.świst@gmail.com.
6: SK Lublin News.
7: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Ma to być odpowiedź na nadciągające tsunami onkologiczne. W Lublinie przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w ciągu najbliższych 3 lat ma powstać nowoczesny ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny. Ma on skrócić drogę pacjenta od pierwszej wizyty do postawienia diagnozy. To kolejny etap tworzenia najlepszego centrum onkologii w Polsce, mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
12: Te 300 milionów to będą kolejne najlepiej wydane pieniądze w województwie lubelskim. Cieszę się z tego, że naprawdę stajemy się ośrodkiem bardzo znaczącym, bo elementem tego programu, mogę państwu tylko powiedzieć, będzie drugi PET w Lublinie, czyli jeden PET, czyli najnowocześniejsza aparatura do badania we wczesnym stadium rozwoju różnych rodzajów nowotworów. Jest w PSK4. Jak się czeka w kolejce, to państwo wiecie. Jeśli będzie drugi PET w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, na pewno będziemy potrafić wcześniej diagnozować i będziemy najzwyczajniej w świecie ratować ludzkie życie, bo ono jest dla nas jest najcenniejszy.
7: Nowoczesny ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny ma być zupełnie innym budynkiem, połączonym łącznikiem z istniejącym już budynkiem COZL. Chcemy, żeby pacjenci mieli dostęp do najnowocześniejszego ośrodka, mówi Piotr Matej, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
12: Budowa ośrodka diagnostyczno-profilaktycznego dzisiaj na etapie naszego centrum to przede wszystkim poprawa dostępności i jakości udzielanych świadczeń, rozwiązuje dwa najważniejsze problemy. Po pierwsze urządzenie PET-CT, trzecie w województwie, drugie w mieście Lublin. Centrum Onkologii jako specjalistyczny ośrodek leczenia onkologicznego trzeciego poziomu, ośrodek monitorujący i koordynujący SOLO 2, SOLO 1 oraz ośrodki koordynujące najniższego szczebla, czyli podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoria prywatne i inne. No trudno sobie wyobrazić, żeby takiego urządzenia nie miał. I to dofinansowanie rozwiązuje ten istotny problem. I drugi problem to przeniesienie 27 poradni specjalistycznych do nowego miejsca z obecnie ciasnych, trudno dostępnych, a co pozwala nam na kolejne zwiększenie dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wielokrotnie mówiliśmy, czy słyszymy, że dywersyfikacja z leczenia szpitalnego na rzecz profilaktyki, a także leczenia ambulatoryjnego to jest ten kierunek właściwy. Oczywiście potwierdzamy to, bo dzisiaj nawet onkologia, ta poszpitalna też wraca do ambulatorium, do trybu jednodniowego i pacjenci no jak najbardziej chcą przebywać w środowisku domowym. Trzyletni okres realizacji inwestycji, maj 2026, maj 2029 to okres, w którym zechcemy zbudować nowy budynek w systemie zaprojektuj i wybuduj. Teren, na którym to będzie zlokalizowany, jest to teren ulicy Biernackiego i Sieroce, skrzyżowanie obecnie zajmowane przez szpital dawny Jana Bożego, dzisiaj przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Działka została wydzielona, dedykowana specjalnie pod to inwestycje z zasobów jeszcze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, ale już zostało przekazane na rzecz samorządu, czyli właściciela, który niebawem, mam nadzieję, przekaże dla potrzeby Centrum Onkologii, co już było wcześniej takim deklaratywnym zdarzeniem, kiedy składaliśmy wniosek o dofinansowanie. Co będzie obejmowała ta inwestycja? Budowa nowoczesnego ośrodka, zakup kompleksowego wyposażenia, to jest też bardzo ważne, nie tylko mury, ale także wyposażenie, utworzenie nowoczesnej przestrzeni diagnostycznej, ambulatoryjnej, a także strefy pacjenta i rodzin, a także integracja nowego budynku z istniejącą infrastrukturą. Są zatem 4 kondygnacje naziemne, 1 kondygnacja podziemna, połączenie z głównym budynkiem, COZT przeszklonym łącznikiem i pełna dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jaki sprzęt zakupimy? Aparat PET-CT, wspomniany rezonans magnetyczny, aparat tomografii komputerowej, aparaty RTG, EMG, USG i pozostałe drobne wyposażenie, wspomniane 27 poradni specjalistycznych, te, które są ukierunkowane na leczenie chorób nowotworowych. Tutaj jeszcze zwróćcie Państwo uwagę też na takie dwie istotne poradnie dla leczenia pacjentów onkologicznych. To jest poradnia genetyczna i leczenia bólu, bo w niektórych jednostkach chorobowych niestety towarzyszy istotny ból naszych pacjentów. W związku z tym takie działania też zostają podjęte. Dostępność do nowoczesnej, profilaktyka nowotworowa, Centrum Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Chcemy system objąć całe województwo lubelskie. Myślę, że też jako regionalny ośrodek będzie inwestycją też dla mieszkańców czy pacjentów spoza województwa lubelskiego, czego już dzisiaj doświadczamy jako pełnoprofilowy ośrodek Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Ta inwestycja powoduje, że wczesna diagnostyka oraz dobra współpraca z tak zwanym specjalistycznym ośrodkiem leczenia onkologicznego, czyli POZ-ami SOLO 1, SOLO 2 oraz kooperującymi ośrodkami powoduje, że dostęp do diagnostyki, dostęp do konsultacji, bo też tworzymy takie centrum konsultacyjne oraz dostęp do wczesnego konsylium lekarskiego na najwcześniejszym etapie powoduje, że uciekamy przed głównym rozpoznaniem po długim czasie choroby nowotworowej, tylko je zapobiegamy. Bo niektóre tkanki, mówimy, że mają tendencję rakowienia. To nie chcemy, żeby do tego dopuścić, tylko odpowiednio wcześniej wykryć. I ku temu służą też urządzenia, począwszy od diagnostyki obrazowej, poprzez koronoskopię, gastroskopię. Sztuczna inteligencja już nam też pomaga i wspiera i podpowiada, że w tym momencie za jakiś okres może nastąpić, no nazwijmy to zmiana, którą trzeba obserwować nie za 3 lata, a za rok. Dla przykładu wynika to ze statystyk oraz liczby hospitalizowanych pacjentów, choćby w naszym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, gdzie rok do roku mamy tendencję wzrostową przyjmowanych zarówno w ambulatorium, jak i w leczeniu szpitalnym.
7: Inwestycja ma być gotowa w maju 2029 roku. Powstanie w pobliżu skrzyżowania Biernackiego i Sierocej pochłonie prawie 300 milionów złotych. Dofinansowana jest z Funduszu Medycznego oraz ze środków samorządu województwa lubelskiego.
6: SK Lublin.
7: Za nami Międzynarodowy Dzień Farmaceuty. To święto blisko 30 tysięcy specjalistów, którzy którzy codziennie dbają o nasze zdrowie w 12 tysiącach aptek w całej Polsce. Rola farmaceuty dynamicznie się zmienia. Apteka przestaje być tylko punktem wydawania leków, a staje się nawet placówką opieki klinicznej. Od lutego tego roku dorośli pacjenci mogą zaszczepić się w aptekach przeciwko aż 18 chorobom.
13: Dzień dobry, przed Państwem Tomasz Baj, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie.
14: Wyjątkowy dzień, bo dzień farmaceuty. Państwa święto, aptekarze to są osoby niezbędne obecnie w naszym świecie. Coraz częściej korzystamy z leków, coraz częściej nie boimy się ich.
13: Faktycznie mamy w Polsce około 12 tysięcy aptek. Osób z prawem wykonywania zawodu jest około 40 tysięcy, z czego około 30 tysięcy wykonuje pracę w aptece. Myślę, że jest to praca pożyteczna, ciekawa i bardzo przyjazna dla pacjenta. W tych naszych aptekach jesteśmy dla każdego pacjenta miejscem, gdzie może przyjść, porozmawiać o swoim zdrowiu, porozmawiać o swoich lekach i na tyle, na ile możemy mu pomóc w jego dolegliwościach. Oczywiście, jeżeli widzimy problem, który jest problemem większym, odsyłamy wtedy do specjalisty, odsyłamy wtedy do lekarzy.
14: Pan zajmuje się tym nie od wczoraj, więc prawdopodobnie widział procesy, które nastąpiły, zmiany, które miały miejsce w tym zawodzie. Czy na przykład zauważa pan jakieś siły, które się pojawiły w związku z upływem czasu?
13: Oczywiście w zawodzie jestem bardzo wiele lat i widziałem zmiany od recept papierowych, gdzie musieliśmy czytać niejednokrotnie trudno zapisane, trudno rozszyfrowywalne znaki na receptach, które były nazwami leków, do systemu, gdzie pacjent dostaje 4 cyfry, przychodzi do apteki, podaje PESEL i dostaje receptę. Jest to naprawdę bardzo, bardzo duży skok technologiczny, jeżeli chodzi o realizację recept. Zarówno myślę, że dla nas, jak i dla lekarzy, ponieważ przez to zapobiega to powstawaniu pomyłek. Pandemia pokazała, że jest to system, który się sprawdza, ponieważ bez fizycznej wizyty u lekarza pacjent dostawał po wywiadzie, dostawał kod i mógł w aptece zrealizować recept na podstawie kodu.
14: Czy pan jako farmaceuta, aptekarz zauważa to, że społeczeństwo chętniej, może łatwiej i częściej sięga właśnie po leki?
13: Tutaj myślę, że można rozpatrywać ten problem bardziej złożenie. Produkty lecznicze możemy dostać nie tylko w aptekach, ale możemy je również nabyć w sklepach, możemy je nabyć na stacjach benzynowych, możemy nabyć w różnych innych placówkach. Dlatego też no, ta kontrola farmaceuty nad tymi lekami jest na tyle ograniczona, na ile powie nam pacjent. Tak? My musimy, przeprowadzając wywiad, zapytać się, czy pacjent przyjmuje jeszcze jakieś leki, czy nie dublują jakieś substancje, czy nie nakładają substancje aktywne. Oczywiście tutaj mowa chyba w największej mierze o lekach przeciwbólowych, których myślę, że nadużywamy no, bardzo, bardzo często.
14: Te zmiany następują cały czas, także i w aptekach. Jaka jest przyszła rola apteki?
13: Wcześniej apteka była miejscem dyspensowania produktów leczniczych przez farmaceutę. Natomiast na przestrzeni lat apteka zmieniła swoją funkcję z typowej placówki, gdzie można było nabyć lek, po miejsce, gdzie można dostać świadczenia. Od 1 lutego 2026 roku rozszerzono katalog szczepień wykonywanych przez farmaceutów w aptekach. Tu, proszę Państwa, myślę, że stało się to po COVID-zie, tak? Czy w trakcie COVID-u, gdzie zauważono potencjał, który jest w farmaceutach i miejsce, lokalizacja tych placówek, gdzie farmaceuci wsparli system, wsparli pacjentów, szczepiąc przeciw COVID-19. Oczywiście zawsze jest potencjał na więcej. Farmaceuci starają się, aby podnosząc swoje kwalifikacje, również świadczyć usługi w innych kierunkach. Między innymi są to interpretacja testów diagnostycznych, są to również opieka farmaceutyczna, są to przeglądy lekowe, którego pilotaż mieliśmy okazję niedawno zakończyć. Myślę, że takich usług, które w aptekach mogły być prowadzone, jest znacznie, znacznie więcej. Pokazuje to, że nasz zawód farmaceuty z roku na rok staje się zawodem coraz
15: większego znaczenia. Na dzień dzisiejszy w aptekach obserwujemy coraz więcej pacjentów, którzy przychodzą po poradę. Nie tylko zrealizować receptę, ale zapytać.
7: Eksperci przypominają, by nie leczyć się na własną rękę i zawsze konsultować przyjmowane preparaty, szczególnie leki przeciwbólowe.
6: SK Lublin.
7: Tunele techniczne, które łączą lubelskie szpitale i Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, mogłyby służyć na przykład do ewakuacji szpitala w sytuacji zagrożenia. Na razie nie nadają się do tego, by można było tamtędy bezpiecznie i szybko transportować chorych. Szpital ma jednak pomysły, jak zagospodarować część tych przestrzeni. W czwartek odbyła się tam symulowana ewakuacja.
16: 4, 3. Dobra, słuchajcie, pacjentka nie reaguje. Przechodzimy do NZK. Tutaj zapraszamy.
17: Wojciech Dzikowski, jestem pełnomocnikiem rektora. Chcemy zaprezentować przede wszystkim istnienie tej infrastruktury, zademonstrować jej absolutną konieczność dostosowania do stopnia użyteczności. Te dwa tunele, które się krzyżują w tym miejscu, one są na różnych wysokościach. Weszliśmy schodkami i schodkami musimy wyjść. No nie za bardzo się da po tym przejechać łóżkiem.
16: Raz, dwa, trzy. Przejmuj. Dobra, zaczynamy monitorować pacjentkę.
18: Kamila Ćwik, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i pełniąca obowiązki dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania tych tuneli, w sensie odnowy ich, dlatego że one istnieją. Posiadamy tunele łączące Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4, jak również Uniwersytet Medyczny w zakresie Zakładu Patomorfologii. One dzisiaj mają raczej rangę technicznych tuneli, natomiast chcielibyśmy je dostosować do warunków niemalże medycznych, czyli pozwalających na swobodny przepływ pacjentów. To również pozwoli na przepływ lekarzy w taki sposób, aby bezpiecznie mogli razem z pacjentami przemieszczać się w dwóch jednostkach. Tak naprawdę pozwoli nam przemieszczać się między dwoma szpitalami i zapewnić bezpieczeństwo wszystkich pacjentów.
17: Chcielibyśmy, bo temu też służy symulacja, ujawnić jak najwięcej potencjalnych trudności, jakie mogą wystąpić, zarówno logistycznych, sprzętowych, jak i logistycznych, jeżeli chodzi o personel. Ćwiczenie też pokaże nam, że te tunele na ten moment, powiedzmy w stopniu umiarkowanym, nadają się do tego, co chcemy w nich przeprowadzić. To pokaże też tak naprawdę konieczność tego remontu, bo oprócz ukrycia, to jest jeszcze sposób komunikacji pomiędzy szpitalami i centrum bez wychodzenia z obiektu. Więc nawet w funkcjonowaniu codziennym, kiedy jest to czas pokoju, jest to bardzo użyteczna funkcja. Zamiast przemieszczać się między budynkami po terenie otwartym, będzie można to robić bez wychodzenia.
19: Grzeszczuk Rafał, zastępca dyrektora do spraw inwestycji i infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4.
20: Te tunele są tunelami technicznymi i służącymi do przesyłu różnych rodzajów mediów niezbędnych do funkcjonowania jednostek szpitalnych naszej, Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Natomiast duża część tych tuneli jest możliwa do zaadaptowania pod potrzeby miejsc schronienia dla pacjentów i personelu szpitalnego. Żeby tak się stało, no to dostosowanie tych przestrzeni wymaga niezbędnych inwestycji praktycznie w dużej mierze od samego początku, bo to, co możemy zostawić, to możemy zostawić mury, ale te mury trzeba jeszcze wzmocnić, trzeba wyposażyć w odpowiednie instalacje wentylacyjne, trzeba tworzyć odpowiednią infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę bezpieczeństwa przed zadymieniem, czyli ochrony przeciwpożarowej i przestrzeń dla swobodnego zgromadzenia osób, personelu i pacjentów leżących. Dzięki temu, co mamy przygotowane, jesteśmy w stanie wygospodarować około 200 miejsc leżących i około 400 miejsc siedzących dla personelu szpitalnego i pacjentów, którzy będą w tym czasie w szpitalu. Służyłoby to temu, że w trakcie najtrudniejszego momentu, którym by było, nie wiem, naloty, jakieś różne sytuacje nadzwyczajne, moglibyśmy na 48 godzin tych pacjentów i personel tu sprowadzić, przeczekać i wrócić z powrotem na miejsce. Natomiast w trakcie normalnego działania, funkcjonowania te przestrzenie by były, mogły być wykorzystywane pod funkcje magazynowe bądź różnego innego tego typu zakresu.
7: Szacunkowy koszt inwestycji to około 40 milionów złotych.
2: Super, że jesteście po drugiej stronie słuchawek czy głośników. To Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Waligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray. I trochę o tej piosence i o teledysku do tego kawałka mi opowiedziała.
21: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jak już wiele razy mówiłam, jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu. I myślę, że w tym konkursie też jest ważne to, żeby pokazać indywidualizm to, jakim artystą jesteś, to, jakim człowiekiem jesteś. I myślę, że ta piosenka też rezonuje ze mną po prostu po ludzku. Ona nie miała od razu brzmieć tak skomplikowanie, jak wyszło finalnie, bo cały koncept zaczął się od numeru gospelowego. Siedziałyśmy z Wercią w studio u mnie w domu i po prostu wpadłam na pomysł, a wręcz ja jej powiedziałam moją prośbę, że zawsze mi się marzyło, żeby mieć numer gospelowy na płycie, bo kocham gospel. No ktoś jeszcze nie wiedział.
0: I twój głos w ogóle pasuje przecież do gospelu
21: bardzo.
0: Tak, no
21: te niskie, myślę, że niskie głosy, ale nie tylko niskie. To po prostu trzeba, każdy głos może pasować do gospelu, jeżeli czujesz ten rodzaj muzyki. No i zaczęłyśmy z tym intrem gospelowym finalnie. Najpierw miał to być cały numer gospelowy i Weronika położyła właśnie sample organów, ja wzięłam Majka i to intro wyszło jakoś tak, po prostu. Ta cała melodia, którą ja sobie zadżamowałam na sesji nagraniowej, to jest ta melodia, którą finalnie słyszycie w Pray. I od początku było słowo Pray. My wiedziałyśmy, że tam będzie Pray, że tam będzie chórek, który będzie odpowiadał, tylko nie do końca wiedziałyśmy, jak możemy to pociągnąć dalej. I czy to nie będzie zbyt oczywiste, jeżeli to będzie po prostu ballada gospelowa. No i wtedy stwierdziłyśmy, że zrobimy taki eksperyment, że po prostu to przełamiemy czymś. No i tym czymś właśnie jest hip-hop.
0: I nagle okazało się, że petarda wyszła z tego.
21: Ja na początku też nie byłam tak w 100% przekonana do tego, bo jednak częściej śpiewam niż rapuję, ale no tak jak mówiłam, to te wszystkie gatunki mają te same korzenie, więc myślę, że mimo tego, że brzmi to zaskakująco i może dla niektórych abstrakcyjnie, to influence jest ten sam i wydaje mi się, że to połączenie jest na tyle oryginalne, że też wysyłając taki numer pokazujemy, że można pokazać w konkursie Eurowizji numery, jakich jeszcze nie było. Ja bym chciała tutaj złożyć hołd ludziom i mieć sojusz z ludźmi z Polski, którzy mają soulową duszę, bo myślę, że soulowa dusza jest ponad tym, skąd pochodzisz lub jaki masz kolor skóry. To wszystko jest w serduchu. Ja myślę, że wbrew pozorom dużo Polaków lubi soul.
0: Może sobie nie zdają sprawy czasami nawet z tego.
21: No właśnie.
0: Bo soul to po prostu jest też w dużej mierze to, co buja.
21: Dokładnie. Więc czemu by nie eksplorować tych części, tych stref muzycznych, których jest bardzo mało w Polsce.
0: A propos pochodzenia, osadziłaś ten numer, który rzeczywiście wydaje się niektórym bardzo amerykański, bardzo niepolski, w swoim rodzinnym Ciechanowie. Myślę tu oczywiście o teledysku. Sporo o tym opowiadasz w programie SK Reakcja, ale trochę powiedzmy, dlaczego zdecydowałaś się nakręcić klip w domu, w swoich takich miejscówkach, z którymi wiązało się twoje życie do tej pory?
21: Zdecydowałam się na to, bo numer Pray jest o mnie po prostu. Jest o pogoni za marzeniami małej dziewczynki i stwierdziłam, że najbardziej autentyczne będzie miejsce, w którym ja się wychowałam i w którym te marzenia się rodziły. I stąd pomysł na kościół, stąd pomysł na moją szkołę, stąd pomysł na mieszkanie mojej cioci, w której spędzałam moje popołudnia. Po szkole chodziłam do mojej babci, a potem właśnie do mojej cioci na herbatkę i kawkę. I myślę sobie, że to też jest taki piękny ukłon do moich lat młodości, gdzie to wszystko się zaczynało, do ludzi, którzy mnie wspierali, do mojej rodziny, która de facto też wystąpiła w teledysku. Moja mama, mój tata, moja siostra, moja babcia, nawet mój chłopak wystąpił w teledysku. Więc myślę, że to jest dla mnie taka bardzo wzruszająca sytuacja. Wielka pamiątka, ale też czuję, że jest to hołd do polskiej kultury.
0: To Alicja Szemplińska. O Eurowizji oczywiście więcej na bieżąco piszemy na sk.pl, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Alicją, to zachęcam do odpalenia odcinka programu SK Reakcje na naszym kanale na YouTubie. Pokazałem Alicji ikoniczne eurowizyjne występy i trochę sobie o nich pogadaliśmy. A teraz w Radiu SK kolejny gość, Wiktor Waligura, który jakiś czas temu zadebiutował świetnym albumem, nagrodzonym zresztą Fryderykiem, a teraz ma na koncie hit 4 pory roku, który świetnie radzi sobie w gorącej 20 Radia SK i w ogóle na naszej antenie.
1: to jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
0: A czujesz taką presję trochę, że po tym bardzo dobrym debiucie, o którym wielu może pomarzyć, po tym, że dostałeś tego Fryderyka, to teraz jednak ta poprzeczka jest wysoko i oczekiwania są wysoko? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
1: Jeśli chodzi o mój debiut, to tam jest 5000 rzeczy, które zrobiłbym inaczej teraz, no bo to chyba zawsze tak jest, że patrząc na coś, w co wchodzisz świeżo, to nie do końca jeszcze wiesz, jak to się robi, improwizujesz. A faktycznie po tym Fryderyku trochę mi się w głowie poprzestawiało i poczułem, że teraz ten materiał to jednak musi być konkretny, żeby nie zawieść tych ludzi i udowodnić, że posłali go w dobre ręce. I jestem bardzo dumny z tego materiału, który teraz szykuję. Jestem bardzo dumny z tego singla, który dzisiaj wam pokazuję. I cieszę się, że tak się życie moje poukładało, że mogę po prostu robić to, co kocham i jeszcze ludziom się to podoba.
0: I nie chodzić na jakieś duże kompromisy? Rzeczywiście jest tak, że robisz to, co czujesz już w tej chwili?
1: Tak, zdecydowanie tak. Brakowało nam przez długi czas na tej płycie, która już była na ukończeniu, takich wesołych rzeczy, bo ja jestem z natury bardzo taki nostalgiczny, bardzo romantyczny, ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
0: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła od poprzedniej? Czy też dzięki temu, że otworzyły się przed tobą nowe ścieżki po tym udanym debiucie, od którego cały czas się odbijam, ale rzeczywiście no, on otworzył pewnie kolejne bramki, mogłeś sobie pozwolić na więcej? Mogłeś zaprosić więcej muzyków albo dać sobie więcej czasu? Jak to wygląda właśnie w porównaniu z pracą nad pierwszym albumem?
1: Jeśli chodzi o czas, no to wiesz, pierwszą płytę tworzysz całe życie, a napisanie drugiej już raczej gonią cię terminy. Ja i tak chciałem to zrobić dużo szybciej niż finalnie to wyszło, bo trochę mi nie wychodziło, ale już to jest zrobione, jestem z tego bardzo dumny. Miałem na pewno okazję poznać wielu wspaniałych muzyków. Ten numer robiłem z Dryskalem. Robert ma na koncie wiele genialnych hitów, m.in. dwa ostatnie hymny męskiego grania, rzeczy z Mrozem i bardzo dużo by tu jeszcze wymieniać. I przebywanie z nim w jednym pomieszczeniu i podglądanie go, jak on pracuje, to był dla mnie ogromny zaszczyt. I tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
0: Czyli ci ludzie się trochę zmienili wokół ciebie? Pojawili się nowi?
1: Pojawili się nowi. Ja bardzo, bardzo cenię sobie ludzi, którzy pracują ze mną od początku, ale ten skład cały czas się powiększa. Powiększa się też skład mojego zespołu koncertowego, bo będziemy już grali w szóstkę w tym roku, bo album drugi będzie dużo bardziej gitarowy, więc potrzebowaliśmy jeszcze jednego gitarzysty. Na te koncerty też już się nie mogę doczekać. No i czuję, ostatnio miałem taką myśl, że czuję, że pierwszy raz w życiu jestem naprawdę w dobrym miejscu i to pod każdym względem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
0: Gratuluję, bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś zadowolony. Mam też takie wrażenie, że ten czas cię zmienił, że dojrzałeś, ale że też nawet po tym, jak się wypowiadasz, to widać, że już jesteś po prostu w tym biznesie, bo w show biznesie to pływasz sobie jak, wiesz, jak ryba w wodzie.
1: Bardzo dziękuję. Z show biznesem kontaktu za dużego raczej nie miałam na co dzień, bo to takie nazwiska, które grzeją nagłówki artykułów, to są zazwyczaj poza moim zasięgiem i poza moją grupą docelową. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie zdań, to znamienne jest to, że teraz o tym mówię i się jąkam bardziej niż wcześniej, ale trochę się oczytałem, trochę rozmów z takimi dziennikarzami wspaniałymi, jak ty miałem.
0: Dobra,
1: już na swoim koncie. Wiem, jak kiedy posłodzić każdemu i dziękuję, że zwracasz uwagę na to.
0: Bardzo mi miło. Nie, po prostu to się super obserwuje. Nie jesteś pierwszym takim młodym artystą, z którym mam do czynienia na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pracuję. Po prostu za chwilę, wiesz, będę starym dziadem. Ale rzeczywiście widać, że wiesz, przychodzi jakiś pierwszy hit, drugi hit, pierwszy sukces, potem kolejna płyta. Z każdym kolejnym miesiącem, kolejnym sukcesem ktoś nabiera większej pewności siebie. No i rzeczywiście zaczyna wypełniać to studio inną energią i to jest super, bo to też świadczy o rozwoju, a jeszcze w parze, jak to idzie z fajną muzą, no to już w ogóle serce rośnie.
1: Dziękuję. Miałem takie postanowienie noworoczne. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i to, które mam, nie jest takie konkretne, natomiast chciałem żeby do każdego pomieszczenia, do którego wchodzę, napawać je, napełniać je właśnie dobrą energią, emitować z siebie dobrą energię, bo czuję, że to wraca, czuję, że wchodząc gdzieś z dobrą energią i z uśmiechem, to moje samopoczucie jest dużo lepsze i czuję, że ludziom się też to udziela i przez to wraca do mnie ze zdwojoną siłą, więc mam takie postanowienie, cieszę się, że to zauważyłeś i mam nadzieję, że będę w tym wytrwały.
0: Która z czterech pór roku jest twoją ulubioną?
1: Myślę, że po zeszłorocznym sezonie koncertowym nie sposób mi powiedzieć innej odpowiedzi niż lato. Zagraliśmy parę wspaniałych koncertów. Ja też wyleczyłem się w końcu z moich alergii, więc mogę w pełni cieszyć się latem bez zatkanego nosa. Więc lato zdecydowanie. Zawsze mówiłem jesień, bo w jesień miałem urodziny, ale jednak to koncertowe lato zeszłoroczne przyćmiło mi wszystkie inne pory roku. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej obfite. Na wszystkie koncerty zapraszam serdecznie.
0: Już jakieś chyba pierwsze terminy się pojawiają, te festiwalowe, prawda?
1: Coś tam jest. Pogramy na pewno Męskie Granie w Poznaniu oraz zagram też w projekcie o Andrzeju Zausze w Krakowie i bodajże w Gdańsku. To na pewno. Więcej rzeczy będziemy ogłaszać.
0: Ekstra. Mówisz, że będziesz w projekcie poświęconym Andrzejowi Zausze. Ta twoja retro dusza się trochę tutaj uaktywni dzięki temu, bo ja wiem, że ty masz taki trochę vibe. Przepraszam, ale starego człowieka. Tak. Nie, po prostu urodzonego w trochę innych czasach.
1: Tak, ja uważam, że urodziłem się minimalnie za późno. Moja dusza jest... A ciekawe, bo ty się urodziłeś jeszcze wcześniej, nie
0: tak,
1: wiem.
0: Tak, ale ja zawsze żałowałem, że nie urodziłem się tych parę lat wcześniej, mimo że wtedy żyłbym w jeszcze głębszej komunie, ale w dorosłym życiu wstrzeliłbym się w takie i złote czasy radia i też wiele rzeczy, które się działy, w których chciałbym brać udział, działy się wtedy, kiedy byłem jeszcze na nie za mały, a potem już ich na przykład nie było.
1: Pewnie, ja czuję odrobinę to samo, chociaż wydaje mi się, że jest też po prostu w naszej psychice coś takiego, że nie doceniamy tego, co mamy teraz, bo pewnie gdybyśmy się urodzili obaj ciutkę wcześniej, to nie doświadczalibyśmy niektórych wspaniałych rzeczy, jakie możemy przez nasz wiek aktualny. Natomiast faktycznie ja czuję, że troszkę do obecnych czasów chyba moja dusza nie należy. Jestem trochę bardzo vintage'owy w tym, co robię i taka też będzie ta płyta. Ja na niej dużo śpiewam o takiej nostalgii, o tęsknocie za, po pierwsze, utraconymi rzeczami, ale o tęsknocie po rzeczach, których jeszcze nawet nie miałem okazji doświadczyć i możliwe, że to się nie uda. Jest trochę o tym w tej piosence, jest o tym na tej płycie i dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ten numer wyszedł jako pierwszy singiel, bo chyba najbardziej oddaje to, o czym lirycznie ta płyta będzie.
0: A ta płyta będzie kiedy?
1: A ta płyta będzie na jesień. Nie podaję jeszcze terminu dokładnego, ponieważ gdy w jakimś wywiadzie powiedziałem kiedyś, że moja druga płyta ukaże się wiosną, no to już wiem, że się nie ukaże, więc nie chcę kolejny raz tutaj zwodzić na manowce słuchaczy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby na jesień ona była i na pewno latem pokażemy przedpremierowo parę numerów na koncertach, a jesień już należy, czuję, że, a powiem to, należy do mnie, należy do nas, należy do moich słuchaczy kochanych i czuję, że to jest, kurczę, ten rok.
0: Super. Ja sobie życzę, żeby każda pora roku była pełna twojej muzyki, bo mam wrażenie, że do każdej można dopasować jakieś fajne fragmenty twojej twórczości, czyli konkretne piosenki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
1: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę teraz już po pewnej perspektywie czasu na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
0: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
1: Tak, nie wykreśliłbym jej, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny, bardzo gitarowy aranż tego numeru, więc koniecznie musisz się pojawić na jakimś naszym koncercie letnim albo jesiennym, bo trochę nam ten numer nie pasował do reszty naszych piosenek granych na żywo, więc dokleiliśmy go nawet troszkę za bardzo, go zmieniliśmy, ale przez to jest to bardzo zabawne, będzie nam się to bardzo fajnie grało. No i mam piosenki, z których jestem bardzo dumny na tej pierwszej płycie, a z płyty drugiej to już chyba jestem dumny w ogóle w całości.
0: No bo ona jest aktualna, będzie dopiero się ukazywać,
1: tak, pewnie,
0: więc trudno by było, żebyś nie był.
1: Za rok będę mówił to samo w kontekście trzeciej płyty i tak dalej. Fajnie jest mieć co grać na żywo na pewno.
0: Wiktor Waligura z nowym singlem, cztery pory roku, a za chwilę mam nadzieję też z całym albumem i ze świetnymi koncertami. Bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki bardzo.
0: News. Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
4: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą. I zapraszam serdecznie. Tak.
0: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
4: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy, ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
0: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
4: Słuchaj, jak będzie, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę.

0: byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje, no jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest, trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to krok rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana. Tak. Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików, dokładnie, zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś chyba tracisz być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
0: spiralę.
1: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu?
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć. Ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa i wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące po lutym, marzec zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek i ta piosenka pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment. I tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku.

0: styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać, muszę napisać nowe piosenki.
1: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja, czy nie, z dnia na dzień się po prostu rubes zmienił?
0: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
1: A to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
0: w ogóle, ja oddałem tam. No,
1: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
0: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
1: Niesamowite. Naprawdę. Ale wiesz, jestem w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
0: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, zwiąć się w garść i po prostu napisać te numery.
1: Spiąć
0: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc te dwa miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
1: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
0: To jest trudne pytanie.
1: To się właśnie, co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
0: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
1: Nie robię. Moje pytanie.
0: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne, już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się dwa numery, których premierowe. Zazwyczaj są to dwa najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma też żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
1: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
0: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba jeden singiel, dwa single, wyszła płyta, Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
1: Dla mnie spoko.
0: Dla mnie też spoko.
1: No i ja bardzo to... dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już czekać na kolejne.
0: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki poza odpalną.
1: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
0: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca, duża scena i serdecznie zapraszam, jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
1: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
0: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
1: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
0: Cudownie, cudownie. W
1: Także
0: końcu palma.
1: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
0: No. Które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
1: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
0: To prawda.
1: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
1: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
1: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remy. Szczegółów szukajcie na sk.pl. News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Bo to byłem.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym, takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy, crash testy
1: poszły? I potem ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Okay. Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo ty jesteś perfekcjonistką, tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem, no, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie. Bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej. Czerwonej sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: Nie? Dobrze. O, to dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak.
0: Czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, no, jest
0: słyszałem.
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę.
1: Dziękuję.
0: Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak.
1: To jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
0: tam nie
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: Okej, okay. Ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba,
0: Rario,
1: czy nie?
0: Cambio Dolor.
1: To ja, mi się
0: chyba,
1: podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super.
0: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candiz i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dog. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bebe Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bebe Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
1: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
0: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
1: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
0: Nie jest, bo więc... pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
1: Nie jest najgorzej, jest,
0: nie jest
1: okay,
0: najgorzej.
1: Jest okay.
0: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, no ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy?
1: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
0: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
1: Tak jest, pociągiem, rzut beretem, chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
1: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem, to prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie, nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
1: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
0: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
1: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę. Tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży? Albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako PKP. Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak jest. Dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
0: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
1: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, płyta.
0: No i może wygrana w debiutach po drodze.
1: No tak, nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
0: O, dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
1: Wygrana w debiutach.
0: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki w sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać się siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
1: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją. No wiadomo,
0: było... Ale nie afirmować, było, trzeba.
1: Nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
0: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
1: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
0: A to ładne.
1: Tak mi się wydaje. Bardzo.
0: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
1: No chyba tak, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
0: To prawda i to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
1: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
0: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno Serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
1: Tak,
0: przecież.
1: Tak. Był.
0: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z Sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
1: tak
0: dzisiaj.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
0: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can't Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
0: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja. No a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Yankigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę. News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było z 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Tak, pamiętam, to były Wianki w Krakowie, tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
3: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsca na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
3: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
3: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
3: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę, ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze, ja wiadomo wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo, my sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie, natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermoce.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że no, myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać 100-osobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tę orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że tak. On się czarno kończy. Jakby,
1: tak. No ale to koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
0: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj, na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
0: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
0: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
0: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości, bye bye, ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
0: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób i to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
0: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
0: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak, wszystko tu się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy dla zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: tak,
0: która przecież
3: tak.
0: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Mm. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
3: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
3: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
3: Polskich.
0: Szerokości, wiesz,
3: daleko jedziemy. Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie,
3: tak,
0: wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
3: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No, także ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
3: tak,
0: już pewne.
3: Prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
3: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
3: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
0: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
3: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
3: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
3: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
3: Obiecuję.
0: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami tylko w ubiegłym roku. Ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne dwa dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 2 po 9 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Lilywood, The Prick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a wczoraj, co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiskam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak. Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiskam był Kiskam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fide i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty, SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitu w 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.

0: Cały czas Eska gra hity na czasie. Oskar Zymski, jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek. Ale słuchajcie, nie ma lenistwa. Dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień. Kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc, słuchajcie. Dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie. Bo jest bliski odejścia. Kuszą go Saudyjczycy. Oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda, żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Galeria Gala. Gdy budujesz, remontujesz i urządzasz.
10: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
9: Galeria Gala.
11: Wybierz to, co polskie i lokalne.
9: Na Fabrycznej 2.
12: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
13: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga.
14: Taco Hemingway 2020.

0: 26 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Paweł Węgierek, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
4: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
5: Wow.
4: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
5: Wow.
4: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
5: Wow.
4: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
6: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
7: Zaprasza Autogasta. Nowy dealer marki Peugeot. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
10: I po reklamie.

0: Jazzy, to Eska, tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi, chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jaka praca sobotnia do wykonania, jaki bałagan do posprzątania, tak jak na Via BDOS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka robota do zrobienia? Nagrywajcie głosowy na Messengerze Radia SK, za chwilę najnowsze newsy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
6: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
8: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Lublinie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 19 maja. Lublin, Witosa 18.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pomyśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy. Sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
10: I po reklamie.
11: Lublin na czasie.
12: I Bartek Ważny, dziś drugi dzień Lublinaliów, czyli imprezy kilku lubelskich uczelni na terenach zielonych przy ulicy Bernardyńskiej. Zaglądamy do harmonogramu. O 16.15 swój koncert powinien zacząć Eryk Moczko. O 17.45 w planach jest występ Tymka. Po nim na scenie Lublinaliów zobaczymy Miu. Początek o 19.15. Następnie w harmonogramie imprezy mamy Smolastego. Jego koncert rozpocznie się około 20.45. Dalej o 22.15 Kukon. I na zakończenie całej imprezy modelki, które wystąpią tuż przed północą. Szczegóły znajdziecie już teraz na stronie lublinalia.pl.
13: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Turunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
14: Będzie bezpieczniej?
15: Na jak?
14: Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
13: Mówił jeden z kierowców, a to pierwszy fotorader na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
16: Sobota punktualnie 10:00 i co?
17: Jest robota do zrobienia!
16: I co, dajecie znać, jaka sobotnia praca do zrobienia? No i Mati mówi, że są maile do wysłania i klienci do obsłużenia do 13 w pracy. SK pracuje razem z wami, gramy wam hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się i czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Ten numer zawsze humor poprawia. Peja Islam za tak, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A wy się chwalicie, jaka sobotnia praca dzisiaj do zrobienia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. I nagrała się nasza wierna słuchaczka Paulina, która od majówki co tydzień nas informuje, że ona albo się opala, albo sobie tam leży, a mąż pracuje na podwórku i stawia wiatę. Dzisiaj dostaliśmy aktualizację.
1: Pamiętacie mnie z majówki, co ja leżałam, a mąż pracował? Dzisiaj powtórka z rozrywki. Deszcz pada, a oni stawiają wiatę. Były płytki położone w majówkę, a teraz ciąg dalszy.
0: Słuchajcie, ja już wiem, czemu mąż Pauliny co tydzień pracuje na podwórku, żeby tę wiatę postawić. On sobie szykuje po prostu miejsce, w którym będzie mógł się schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze Eski, za chwilę Kungs.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie, to Kaufland Card Extra.
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Disciples w Radiu SK, a Weronika pisze w SMS-ie: w mieszkaniu Saigon, a ja dopiero śniadanie próbuję sobie zrobić. Od tego jest sobota, żeby był Saigon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band, następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hity. 10th December, nowość od tej ekipy już teraz w Radiu SK. O nich będzie jeszcze głośno, a wy tę grupę będziecie znali z Radia SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. Infinity już teraz w SC.

0: Ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.

Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum. I po reklamie.

Pausa w Radiu SK. To wy sobie tak odpoczywajcie, o właśnie tak, z hitami na czasie, a ja przyniosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy. Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego pierścionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że pierścionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten pierścionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę pierścionki trzeba w KSeF wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych pierścionków zrezygnujemy.

0: Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: I po reklamie.
13: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u. A w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
14: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
13: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
15: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją no tak 60-70 lat.
13: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
16: A na dobre imprezce muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią w pracy, może w drodze na zakupy, albo gdzieś tam słyszycie SK przechodząc przez sklep. Dla wszystkich dobre imprezkowe hity na czasie. I teraz taki numer, którego w ostatnich tygodniach słucha naprawdę cały świat. Punktualnie 11. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nawet Szczęsny z Lewandowskim, jak świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, to słuchali właśnie tego hitu. Nicki Minaj i Justin Bieber. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotnie hity na czasie. Illinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, A więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: I potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje Wyspa Estyjska. Tylko że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa dla ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał, będą ptaki, będzie czysta natura. Słuchajcie, i bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Promocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe.

nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na alior.bank.pl.

0: Z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray, gramy hity na czasie, idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji SK Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania, same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze dwie godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie Eskę i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20. A jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.

0: zapewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie. Lublin na czasie.
2: I Bartek Ważny, w Lublinie cofniemy się muzycznie w czasie. Przed nami koncert Ballady Rockowe przy świecach. Czeka nas podróż przez wszystkie epoki rockowej muzyki, zaczynając od jej początków, takich jak Deep Purple, Led Zeppelin, Queen i Pink Floyd, kontynuując takimi zespołami jak Metallica, Nirvana, Depeche Mode, Guns N' Roses, Bon Jovi, Aerosmith czy Rammstein i kończąc nowoczesnymi przedstawicielami jak Linkin Park, Limp Bizkit, System of a Down i Maneskin. Jak zapewniają organizatorzy, miękki blask świec podkreśli romantyzm i delikatność ballad, a jednocześnie zachowa siłę i energię rocka. Wydarzenie dziś o 19.30 w Filharmonii Lubelskiej.
3: Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
4: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
3: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
5: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie już 11:02. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony numer 1 gorącej 20, hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne, co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: A za 2 tygodnie to możecie być tak wyluzowani co najmniej jak Miles Smith, jak wylecicie z Radiem SK w podróż w nieznane. Odlot ściśle tajny trwa, kompletujemy naszą ekipę, sporo miejsc w samolocie jeszcze zostało. Zabieramy was na weekend za granicę. A miejsce, gdzie lecimy, jest tajemnicą, słuchajcie. Wiecie, kiedy lecicie? W ostatni weekend maja. Wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa, ale nie wiecie dokąd. To jest jedna wielka niespodzianka, choć są podpowiedzi. Podpowiedzi. Posłuchajcie naszego pilota.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Ja nie mam pojęcia, co to za miasto, ale jeżeli wam coś chodzi po głowie, no to to jest znak, żeby się zgłosić. Wiadomo, że w tym miejscu będzie ciepło i przydadzą się stroje kąpielowe. Jeśli chcecie odlecieć z radiem SK w nieznane, zgłaszajcie się za darmo, tylko przez aplikację Radia SK na smartfony. Po prostu musicie udowodnić, że potraficie odlecieć. I w poniedziałek wracamy do kompletowania ekipy. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser edamrycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
8: Galeria Gala, gdy budujesz, remontujesz i urządzasz.
9: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
8: Galeria Gala.
10: Wybierz to, co polskie i lokalne.
8: Na Fabrycznej 2.
11: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Anna Życzyńska, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu.

0: domu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
1: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
2: Hyundai.
3: I po reklamie.

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak jest.
0: Ten mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
2: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
3: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
3: Boję się.
0: Uwaga.
3: Jeszcze bardziej.
0: Od samego BDS-a mam dla ciebie. Uwaga, uwaga.
3: Dawaj.
0: Pozdro Mati Fuczyło, ja też do tego dołączam.
3: No to w takim razie ja pozdrawiam ciebie, Łukasz Zduńczyk, i zapraszam na to, aby spędzić popołudnie z Eską i ze mną.
0: Mati lubi Włochy i będzie włosko. Tak. Italo disco będzie.
3: Perfetto, perfetto, quindi cinvi, to zapraszam.
0: Za chwilę też najnowsze newsy.
4: Pozdro Mati Fuczyło!
0: Nie ten przycisk.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
6: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
7: Hyundai.
8: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
10: Wow.
9: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
10: Wow.
9: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
10: Wow.
9: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
11: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
12: Zaprasza Autogazda. Nowy dealer marki Peugeot. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
13: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Lublinie robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 19 maja. Lublin, Witosa 18.
16: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
17: I po reklamie.
18: Agata Chluchciak, zapraszam na Eska News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
19: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
20: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
19: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
18: Pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch został wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
21: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca. A nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego? Italowisko The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2 minuty po 13. Cześć! to teraz będzie już gorąco. Uwaga!

0: to Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Oops, I Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość. Ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej, upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali. After 4 years, full of changes. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. 4 seasons, 3 championships. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça, visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz ze mną zgodzi, niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy. Radio
2: SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dolerua, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.

0: To Imagine Dragons i Demons w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć w Radiu SK, Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze co prawda nie powiedział, co teraz. Nie wiemy, czy wybrał klub, do którego wybierze się po tym sezonie, ale wiem za to, że w te 4 lata w Barce zdobył tak. 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 super puchary Hiszpanii, 1 puchar króla, strzelił 119 bramek, no i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. Radio SK. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
8: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe.

0: 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym Cross i Roamed. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: to Somber i jego Potential. I tak brzmi SK 5 minut przed 14, a jak brzmiała SK ostatniej nocy? Bardzo klubowo wróciła nasza kultowa edycja SK Live Remix. Gramy tam sety najlepszych DJ-ów świata, to m.in. Armin van Buuren czy Steve Aoki. I tak do trzeciej nad ranem, bez żadnego gadania. Jeżeli to jest dla was za mało, ta trzecia w nocy, to w darmowej aplikacji Radia SK znajdziecie też specjalne radio SK Live Remix. Tam można wybrać sobie właśnie tę opcję i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Beata Kowalska, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Lubelskiej.
9: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
10: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Lublinie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 19 maja. Lublin, Witosa 18.
11: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Lublin na czasie.
16: I Bartek Ważny, w Lublinie wystąpi komik Zbych Grabowski. Jego celem w życiu jest zostać tak bogatym, żeby móc golić się maszynką jednorazową tylko raz. Jak sam mówi, piękny z daleka, ale daleki od piękna.
17: Mi to jest nawet w nocy gorąco. Ostatnio w nocy z wtorku na czwartek. Każdy ma takie noce. Szedłem sobie do sklepu po wodę, bo przecież po wodę się w nocy chodzi. I idę i mijam babę na rowerze. Długie spodnie, kurtka i zimowa czapka. W sierpniu. A to był lipiec, to już mi w ogóle łeb roz...
16: Zbychu Grabowski wystąpi w Lublinie jutro o 19 w klubie przy Bernardyńskiej 3. Szczegóły na kupbilecik.pl.
18: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne, Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski piłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-2023. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
14: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
18: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
15: Ja wiem, że pogoda nie wszędzie jest dziś piękna, po ogłoszeniu Lewego jeszcze jakoś tak mokro na policzku mogło się zrobić, ale jestem tu od tego, żeby zrobiło się trochę milej. 4 miejsce wczorajszej gorącej 20 na start, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Dwie minuty po 14, Mati Fuczyło, cześć!

0: To Teddy Swims i Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę wesce. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie. No czyli już od dłuższego czasu, co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy i to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto go posłuchać, bo faktycznie panowie zaczęli pracować nad nim 10 lat temu, teraz ostatnio wrócili do studia, aby dokończyć ten kawałek i wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. I dla was też, więc posłuchajmy razem. Radio Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Alejandro, to Lady Gaga w Radiu SK. A i ta pani właśnie wypuściła taką filmową wersję jej ostatniej muzycznej przygody, czyli ostatniej trasy koncertowej Mayhem. Jako Radio SK byliśmy tam w ramach tej trasy koncertowej. Nawet ja tam byłem razem z naszymi słuchaczami, którzy zgarnęli od nas bilety i wyjazd do Berlina na koncert. Ale właśnie teraz, gdzieś w Amsterdamie, jest Kama i nasze słuchaczki, które także wygrały bilety. Zresztą możecie to wszystko podglądać w naszych socialach, na Instagramie chociażby. No i właśnie, dziewczyny zameldują się dziś na koncercie Harego Stylesa. Zazdroszczę bardzo, ale wy zazdrościć nie musicie. Na sk.pl mamy zgłoszenia do takich koncertów, do takich konkursów, a jest ich sporo. A kto dzisiaj nie na Harrym Stylesie w Amsterdamie, ten wpada na nasz Instagram i ogląda.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: promocja do 16 maja. Szczegóły na osiom.pl.
1: Na plaży w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
3: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
2: Galeria Gala.
4: Wybierz to, co polskie i lokalne.
2: Na Fabrycznej 2.
5: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz już Modivo Club Gold?
14: Nie. A warto?
13: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
14: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
13: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
14: Brzmi super. No to jak dołączyć?
13: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
15: I po reklamie.

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy, 5 minut do godziny 15. A więc to Wesce, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot, ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał! Zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: No właśnie, to kto chce też przeżyć takie emocje jak na paralotni? Szczegóły i zgłoszenia znajdziecie w darmowej aplikacji Radia SK. Radio SK. Więc warto ją pobrać.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
12: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamed. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To m.in. 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Lorette de Mar. Nie zabrakło też Kiskam, w którym Mata nawija o SC.

Tak było, miałem okazję słyszeć to na żywo, ale słuchajcie, na koncercie Maty pojawiło się wielu gości, z którymi wykonał wspólne kawałki, to m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, Skolim czy Żabson. Na scenę wszedł też White 2115, który oficjalnie rozpoczął sezon wakacyjny, bo zagrał hity Kalifornia. Nagrania z wczorajszego koncertu znajdziecie na eskowym Instagramie, a dzisiaj Mata zagra na PGE Narodowym po raz drugi, ale tym razem z innym repertuarem. To będzie finał trasy koncertowej Mata 2040. Na tym koncercie raper zagra nowe kawałki z wydanego właśnie albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to mam zagadkę muzyczną.
0: Dawaj.
1: Gdzie wylądowałyśmy? Po trzech nutkach, mianowicie tararararara. Watermelon Sugar, hi! Więc mówimy wam hi z Amsterdamu oczywiście, bo jesteśmy gotowe już na koncert Harry'ego Stylesa. Znaczy gotowe jak gotowe. Jak podróż minęła?
2: Dobrze, spokojnie. Spokojnie, tak.
1: One jeszcze nie wiedzą, co je dzisiaj czeka.
2: U nas bardzo dobrze.
3: Tak, no, dokładnie.
1: No to dobrze na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle. Dziękuję bardzo.
0: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK. Zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądam i czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Masz Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: I po reklamie.

0: to Oskar Cenci, Nocoty w SC, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lew ogłosił odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami i ryżem curry. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako, że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną. To dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.

0: Great Brands.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poranny pośpiech.

0: zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Hubert Dębski, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
3: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
4: Wow.
3: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
4: Wow.
3: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
4: Wow.
3: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
5: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
6: Zaprasza Autogazda. Nowy dealer marki Peugeot. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
9: I po reklamie.

0: Wczoraj ten hit wylądował na 15 miejscu gorącej 20. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18:00 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Lublinie robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 19 maja. Lublin, Witosa 18.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
14: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
15: Hyundai.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
18: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
19: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
20: A właśnie, że pasuje.
21: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
22: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
23: I po reklamie.
24: Lublin na czasie.
25: I Bartek Ważny, dziś drugi dzień Lublinaliów, czyli imprezy kilku lubelskich uczelni na terenach zielonych przy ulicy Bernardyńskiej. Zaglądamy do harmonogramu. O 16.15 swój koncert powinien zacząć Eryk Moczko. O 17.45 w planach jest występ Tymka. Po nim na scenie Lublinaliów zobaczymy Miu. Początek o 19.15. Następnie w harmonogramie imprezy mamy Smolastego. Jego koncert rozpocznie się około 20.45. Dalej o 22.15 Kukon. I na zakończenie całej imprezy modelki, które wystąpią tuż przed północą. Szczegóły znajdziecie już teraz na stronie lublinalia.pl.
26: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21:00. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty gwiazd. To ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. Nie wiem jak u Was dzisiaj z pogodą, mnie obudził dźwięk deszczu i sprawił, że budzić się to akurat trochę mi się odechciało. No bo jakoś tak od razu sennie się robi, prawda? Ale niezależnie od tego, czy Wy dzisiaj śpiący, czy w biegu, czy dwa w jednym, to gram wszystkim. Avicii, Waiting for Love. Już prawie 2 minuty po 16:00, ja to Mati Fuczyłam, cześć!

0: jak ona pięknie śpiewa. To Adele, Rolling in the Deep, w SC 18 minut po 16. Słuchajcie, nasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. No i właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Masz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: I po reklamie. SK.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend to już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. A podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak od razu? Za chwilę Alessa i Ned Smith, I Like It.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.

0: 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
2: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
3: Galeria Gala. Gdy budujesz, remontujesz i urządzasz.
4: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis. Świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
3: Galeria Gala.
5: Wybierz to, co polskie i lokalne.
3: Na Fabrycznej 2.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bauzaj Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Kamil Jonak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Lublinie robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne i technikum. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 19 maja. Lublin, Witosa 18.
15: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
18: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
19: Hyundai.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: SK zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa. Już dzisiaj były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli best zaproszenia na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów. Najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30. Do Polski niestety nie wpadnie, dlatego SK zabrała słuchaczy do stolicy Holandii. Będziemy wam pokazywać, co dzieje się na tym koncercie, więc obserwujcie Radio SK na Instagramie. A jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem SK. Dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przyjmują najlepsi producenci i DJ-e świata. To m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show State of Trends. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca. W Radiu SK będziemy mieli dla was zaproszenia. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny singiel Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra, to już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca! 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Mati Fuczyło, cześć!

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor Fest. 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barcy przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopnie, słońce świeciło, raziło trochę w oczy. Ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Przecież to nie jest piękne. Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Josh Project Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Radio SK. Być może, ale gratulujemy. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, baba. Babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: O, zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: No dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałeś, panie Pawle.
1: A co się będę?
0: A co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
3: I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
12: I po reklamie.
13: Lublin na czasie.
14: I Bartek Ważny, w Lublinie cofniemy się muzycznie w czasie. Przed nami koncert Ballady Rockowe przy świecach. Czeka nas podróż przez wszystkie epoki rockowej muzyki, zaczynając od jej początków, takich jak Deep Purple, Led Zeppelin, Queen i Pink Floyd, kontynuując takimi zespołami jak Metallica, Nirvana, Depeche Mode, Guns N' Roses, Bon Jovi, Aerosmith czy Rammstein i kończąc nowoczesnymi przedstawicielami jak Linkin Park, Limp Bizkit, System of a Down i Maneskin. Jak zapewniają organizatorzy, miękki blask świec podkreślili romantyzm i delikatność ballad, a jednocześnie zachowa siłę i energię rocka. Wydarzenie dziś o 19.30 w Filharmonii Lubelskiej.
15: Muzyką się żyje.
16: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
17: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
16: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21. Alicja pojawi się na scenie jako 18. No a bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza, że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla Was na sk.pl, no i tam Was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio ESK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielkie festiwale muzyczne. To Kordowiada w Olsztynie. Przed nami już, uwaga, 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a ostatniego dnia imprezy, czyli 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz, uwaga, królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz, która wczoraj wystąpiła z Matą na PGE Narodowym. Artystów na Kordowiadzie będzie znacznie więcej, no a wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK, uwaga, też jedzie z wami do Olsztyna w przyszły weekend. Warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w SC. Impreska. Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć 18 na zegarach. Zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata. Prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy gorąco takich działkowców, którzy dopiero wracają po ciężkim dniu ciężkiej pracy. Jak chcielibyście coś przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK, ewentualnie 664-402-302, tam też odbieram wasze telefony. Sprawdziłem, kto dzisiaj świętuje, no i brawa, uwaga, uwaga, uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy, uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem, po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę, ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK.

Na nich zawsze można liczyć. Sugar Base w Radiu SK, 23 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka. No, wszyscy żyją wczorajszym koncertem matynonarodowym. Dzisiaj powtórka oczywiście z rozrywki. Start za 2 godziny. Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale. Bardzo mi się podobało. Było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi. Czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży na kanapie Quebonafide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

Lublin.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gibbs i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego kącika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko. Ale moja droga, twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl. Galeria
12: Gala. Wybierz to, co polskie i lokalne.
13: Na Fabrycznej 2.
14: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
18: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
18: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
18: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Marcin Gąsior, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
23: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
24: Hyundai.
25: I po reklamie.
26: SK.

0: Vibe. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana. Ostatnio dorzucił taką podpowiedź, posłuchajcie.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie. Możecie dawać na Messengerze swoje myśli. Co tam wam przyszło do głowy? Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle.

Jackowski, Lore. Proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi ze FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutora.

0: Reklama.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
1: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Masz Allegro Smart?

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia Eska, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego Matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem Eska, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
8: No pięknie, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski. Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
7: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka. Eska.
7: Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w Esce naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Wogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Warrenem.
11: Whether it's tonight or 50.

0: dam znać.
1: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A teraz słuchajcie, fani Ferrari, zróbcie głośniej, bo James Hype wraca z numerem, który już rozgrzewa TikToka i kluby w całej Europie. Tytuł to Serotonin. Jest to nowy, mocny, house'owy kawałek. No i ten refren, który ma zostać w głowie po pierwszym odsłuchaniu i na pewno nie wyjdzie. Spróbujcie sami nowość Jamesa Hype'a i Tita Lau. Gramy to teraz w Esce. A ten pan potrafi w kluby.

0: Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii objedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No, proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr. 31 minut po godzinie 19. Bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka. A jak sobota, to urodziny i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny. I proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda dzisiaj świętuje.
1: Tak.
0: I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w Urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie bilety do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
2: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
7: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
8: Hyundai.
9: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
12: I po reklamie.

Ride Alton i Macklemore w Radio SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią, chodzą, robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów. No i tym razem jest zdjęcie, jak chodził po restauracji, proszę sobie to wyobrazić, z tabletem na głowie. No i fani są zaniepokojeni. Ja słyszałem, że coś takiego się leczy tabletami właśnie.

bardzo przyjemni, bardzo przyjemny duet. Kuba i Kuba, Stygnie lato w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 20. Ja dostałem też informację od Olgi, która stoi teraz po środku niczego, jak napisała: czeka, aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni. No ktoś musi trzymać latarkę.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.
3: Lublin na czasie.
4: I Bartek Ważny, w Lublinie wystąpi komik Zbychu Grabowski. Jego celem w życiu jest zostać tak bogatym, żeby móc golić się maszynką jednorazową tylko raz. Jak sam mówi, piękny z daleka, ale daleki od piękna.
5: Mi to jest nawet w nocy gorąco. Ostatnio w nocy z wtorku na czwartek. Bo każdy ma takie noce. Szedłem sobie do sklepu po wodę, bo przecież po wodę się w nocy chodzi. I idę i mijam babę na rowerze. Długie spodnie, kurtka i zimowa czapka. W sierpniu. A to był lipiec, to już mi w ogóle łeb roz...
4: Zbychu Grabowski wystąpi w Lublinie jutro o 19 w klubie przy Bernardyńskiej 3. Szczegóły na kupbilecik.pl.
6: Muzyką się żyje.
7: Mata po raz drugi przejmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Narodowym rapuje o gorącej 20. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiss Cam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PG Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przyjmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy. W piątek i sobotę zagra na PG Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety. No a podczas trasy koncertowej Taco promuje wydaną niedawno płytę Latarnie, Wszędzie dawno zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. No a pierwszy przystanek to jest Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujcie, no i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 18. Impreska. 3 minuty po 20 zaczynamy tą przygodę, cytując klasyka. Dzisiaj moi znajomi z pracy rozmawiali o Love is Blind. No i ja poczułem się staro, no bo ja nie widziałem ani jednego odcinka. Chociaż z tego co mi żona opowiadała, chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer jeden. Ja się staram.

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję też to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia.

0: Perfect Love. 21 minut po godzinie 20. Perfect Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Halo? Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert? Harry'ego Stylesa! Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są cekiny, ale nie tylko.
2: Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element.
1: Ale na twarzy też piękny brokat.
2: Na gwiazdki.
3: U nas dwie mamy.
1: Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
2: Ja czekam na Season 2 Weight Loss.
3: A ja na Coming Up Roses.
1: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: numer nosi nazwę Talk to You. 31 minut po godzinie 20. To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski. Widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. A jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajnego.
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama.
5: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
6: Wow.
5: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
6: Wow.
5: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
6: Wow.
5: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
7: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
8: Zaprasza Autogazda. Nowy dealer marki Peugeot. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
9: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
10: Pomyśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy. Sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: Damiano David, the first time w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. 664-402-302. Muszę przypomnieć nasz numer telefonu. Proszę dzwonić, ja jestem i odbieram. Albo eskowy messenger. Cały czas możecie się nagrywać. Edyta nagrała coś dla swojego męża. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany, wierzę w ciebie bardzo mocno i trzymam kciuki, że wszystko się uda i będziemy śmigać białą strzałą jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Ja już wyjaśniam, pozdrawiam gorąco, wyjaśniam, o co chodzi. Podobno Paweł walczy z naprawą auta już drugi dzień. Fajnie sobie to wymyślił. Przynajmniej na weekend nigdzie nie muszą jechać. Ale już tak poważnie, teraz David Guetta. Przy tym numerze naprawa auta naprawdę pójdzie szybciej. Zróbcie głośniej, 12 minut do 21.

0: Sabrina Carpenter, to już za nami w Radiu SK, tak wam właśnie gramy, niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy, Shakira wpadnie i zagra nam go tutaj w Radiu SK po 21. Plus dodatkowo jeszcze przypomnę, właśnie startuje finał Eurowizji.
1: Impreza.

0: Autopromocja.
1: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK Live. Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22.00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix. Już w piątek po 20.00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Lublin na czasie. I Bartek Ważny, w Lublinie odbędzie się kolejny zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu. Chodzi o 8. edycję targów Militaria. W planach spotkania z ekspertami, pokazy sprzętu, nowości rynkowe oraz strefa gastronomiczna z dziką kuchnią. To propozycja dla miłośników historii, strzelectwa, łowiectwa, survivalu i kolekcjonerstwa. Wśród gości m.in. kapitan rezerwy, pilot Witold Sokół, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Jako pilot wojskowy wylatał ponad 1400 godzin, z czego prawie 1000 spędził za sterami myśliwców frontowych MiG-29. Targi Militaria odbędą się 23 i 24 maja w Targach Lublin.
6: Muzyką się żyje.
7: Czas na wielką muzyczną bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela, występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na sk.pl. Tam was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in. Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu, dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. A hymnem tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata jest kawałek Daj Daj od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
2: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
7: 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym. Kama z naszymi słuchaczami słucha Harry'ego Stylesa w Amsterdamie, a Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji. Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam. Zaczynamy. Miu i Zalia.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: 10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Stanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale przypomnijmy, gramy też nowości. I teraz coś dla fanów wielkich stadionów i jeszcze większych hitów. Shakira i Burna Boy łączą siły w numerze Die Die. To jest oficjalna piosenka mundialu FIFA World Cup 2026. No i to połączenie takiego latynoskiego klimatu od Shakiry potrafi rozgrzać nawet największych wymagających fanów piłki nożnej na całym świecie. Czy ten numer będzie tak sławny jak Waka Waka z 2010 roku? No przekonamy się. Shakira, Burna Boy, Die Die, już teraz w SC.

0: co tam, przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam, oglądajcie i słuchajcie, gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi, zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje naprawić auto. No i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć. Ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco. No jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. No bo może być różnie. Nie mów do mnie!

Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu Lider i Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.

Lil Nas X. 12 minut zostało nam do 22 i uwaga, zróbcie głośniej, bo oni już wiedzą, oni już wiedzą. IMGW opublikowało prognozę na wakacje. No i wygląda na to, że czeka nas naprawdę gorące lato. Czerwiec, lipiec i sierpień. 3 miesiące mają być cieplejsze niż zwykle, a opadów raczej nie będzie więcej niż normalnie. I te ochłodzenie ma przyjść dopiero we wrześniu, jak się idzie do szkoły. No to będzie tak gorące lato, że nawet wentylator będzie potrzebował wentylacji. A podobno jedyna burza tego lata może być tylko i wyłącznie o leżak przy hotelowym basenie.

0: życia.
1: Młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22, no a jak, będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chaperon, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie, Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
4: Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

palić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Radio. Radio. SK.

SK Lublin.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.